0: RCB odwołał alert dla Lubelszczyzny. 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może stacjonować w Polsce.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 6, Michał Przybyła, zapraszam. Polskie wojsko zakończyło prewencyjne operowanie lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania były związane z rosyjskimi atakami na cele w centralnej Ukrainie. Dowództwo operacyjne poinformowało, że nie odnotowało naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. RCB odwołało także alert dla mieszkańców kilkunastu powiatów Lubelszczyzny.
1: To jest raport.
0: Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może docelowo służyć w stałej bazie, która ma powstać w naszym kraju. Taką liczbę podał wiceszef resortu obrony. Ostateczna jej lokalizacja wciąż nie jest jednak znana. Na ten temat minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma zamiar rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu w Waszyngtonie. Do spotkania miało dojść jutro, ale jak poinformował MON, zostanie ono przełożone na inny termin. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo na dziś?
2: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
3: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
2: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
3: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
2: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
0: Mateuszu, dziękujemy.
1: To jest raport.
0: Jedna osoba nie żyje, a dwie trafiły do szpitala. To bilans tragicznego wypadku, do którego doszło na drodze łączącej Kielce z Zagnańskiem. W miejscowości Siodła zderzyły się dwa samochody osobowe. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierująca jednym z pojazdów zjechała na przeciwległy pas ruchu. O szczegółach mówi Małgorzata Perkowska, Kiepas z kieleckiej policji.
4: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi, za kierownicą którego siedział 21-letni kierujący.
0: Poszkodowane w wypadku zostały również dwie inne osoby, które potrzebowały pilnej pomocy medycznej.
4: Do szpitala została przetransportowana zarówno 49-letnia kierująca, jak i 21-letni kierujący z pojazdu Mitsubishi.
1: To jest raport.
0: Jeśli pacjent nie może pójść do lasu, las przyjdzie do niego. Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie chce stworzyć dla swoich podopiecznych w 11 salach wyjątkową przestrzeń z widokiem na jedną z najstarszych i najbardziej dzikich puszczy w Europie. Wielkoformatowe fototapety oraz dodatkowe elementy wyposażenia będą działać na kilka zmysłów naraz.
5: Na ścianach i sufitach mają pojawić się zdjęcia Puszczy Białowieskiej. Okraszone to zostanie odpowiednim światłem, dźwiękami natury, ptaków, szumem drzew, a w całości dopełni zapach z dyfuzorów, naturalne aromaty, olejki. To wszystko w salach chorych.
0: Mówi Rafał Paczos, kierownik Biura Zarządu Hospicjum. Każdy, kto chce wesprzeć finansowo realizację tego projektu, może dołączyć do zbiórki. Szczegóły są na stronie Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
7: Dzień dobry Państwu. Wiosna to jest coś, do czego będziemy zmierzać bardzo, bardzo powoli, bo rozpoczęła się, no może w kalendarzu jeszcze nie, ale jesień na pełnej.
8: I na z tą wiosną nagle żeś wyskoczył, no
7: bo zatęskniłem
8: po
7: już wczoraj.
8: Ale spokojnie, easy, ja wiem, że jest źle, ale do niedzieli, bo w niedzielę już jest ciepło znowu i będzie powyżej 20 stopni przez
7: parę dni. Ten o wiośnie, ta o niedzieli, a mamy proszę Państwa wtorek. Wtorek będzie pochmurny, deszczowy podobnie jak wczoraj, szczególnie w południowej części kraju, a na termometrach zobaczymy dzisiaj od 16 stopni w okolicach Poznania i Wrocławia, najcieplej w Bydgoszczy i w Warszawie 17, w Kielcach tylko 12, w Krakowie, Rzeszowie również tylko 12. No, także no, także no. Tak.
9: Jak się ubrać w taką pogodę? Oto zapytaliśmy naszych słuchaczy.
10: O nie wiem.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. 6 na 9. Zieldarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
9: Dzisiaj w Światowy Dzień Bez Samochodu zapytamy, jak radzić sobie bez auta.
8: No właśnie, jak sobie radzić? Powiem wam szczerze, no nie wiem.
7: To pięknie, może państwo macie jakieś swoje pomysły. Michał Przybyła będzie raportował, sprawdzimy też, czy on z kolei w przypadku naszych serwisantów wie, co to żużel.

0: Jeżeli już dzisiaj zdecydujecie się w dzień bez samochodu na samochód, to niech to nie będzie kabriolet.
1: No, zdecydowanie nie, chociaż najwięcej kabrioletów sprzedaje się, uwaga, w Wielkiej Brytanii. Jest to fenomen, bo oni po prostu uznają, że jeżeli mrzy, to znaczy, że to mrzawka to nie deszcz i już jest ten moment, że na zewnątrz jest plus 13, to można spokojnie jeździć bez dachu.
2: Oczywiście, to jest ciekawa ciekawostka. W naszym kraju, nie wiem jakie są statystyki, mam wrażenie, że coraz więcej sprzedaje się SUV-ów, a wręcz takich półciężarówek, żeby jak najtrudniej było zaparkować w centrum miasta i żeby przepychać się z innymi na skrzyżowaniach.
0: No i dlatego, dziwne. Drodzy Państwo, dzisiaj przesiadamy się z samochodu do komunikacji miejskiej, chociaż Państwo chyba mieliście pretensje o naszą prognozę pogody, bo podpowiadacie.
3: Dzień dobry, odnośnie pogody to wrzesień to 9 miesiąc, więc zaraz urodzi się deszcz, szaruga i mróz.
0: No to już tak mamy i jeszcze...
2: Wczoraj były chyba takie narodziny wcześniejsze. Wcześniej jak się narodził.
0: Jak się ubrać, o to też podpytaliśmy.
4: Dzień dobry, podpowiadam. W taką pogodę należy się ubrać w spodnie, buty i ortalion. Miłego dnia.
2: Ortalion szary.
1: To ja bym chciałam zapytać teraz, Kondzio, jakie masz dzisiaj spodnie?
0: Krótkie. No bo zobacz, jak nieprecyzyjnie pan poradził. Spodnie, buty, ortalion. Jakie spodnie?
1: No tym, w sensie, jakie to jest buty? Niebywałe, ale jemu po prostu temu naszemu Kondziowi wieje w szkitki.
2: No i prawidłowo, niech ma, przedsięwzięcie się i będziemy pracowali we dwójkę. Proszę Państwa, ja mam tylko takie spostrzeżenie. Kto wymyślił dzień bez auta 22 września?
0: Tak, powinniśmy
2: w lipcu, żebyś mógł na hulajnogą jeździć rowerem.
0: Dokładnie.
2: Rolkami, to rozumiem.
0: No to, drodzy Państwo, pytamy Was dzisiaj o to, jak radzić sobie bez auta.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej,

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Dzisiaj dzień bez samochodu i pytamy Was o to, jak radzić sobie bez auta. Ja muszę powiedzieć, że jestem z siebie dumna, ponieważ przez całe wakacje w Puli, chociaż planowałam, że wynajmę samochód, to jednak z tego zrezygnowałam, bo okazało się, że pociągi i autobusy działają tam naprawdę fantastycznie. W związku z tym myślę sobie, co ja będę się bujać z tym parkowaniem w tych małych uliczkach. No i w końcu radziłam sobie bez auta 2 tygodnie.
1: Ale nie masz tak, że jak trzeba wejść do autobusu, czy do metra, czy do tramwaju, to nie wiesz, co zrobić.
0: Nie, absolutnie nie. Ja na przykład dużo jeżdżę warszawskim metrem, bo akurat mam tę przyjemność, że mieszkam przy warszawskim metrze i to jest jednak bardzo wygodne i łatwe funkcjonowanie.
1: W ogóle ze wszystkich miast z metrem w Polsce to akurat to trafiło akurat ci się to jedno, które ma.
0: Które ma dwie linie.
2: Ale zauważcie, że jeżeli chodzi o włoskie powietrze, postanowiła go nie zatruwać, a do roboty codziennie wózkiem,
1: oczywiście,
2: co tydzień
1: tak.
2: Nowym.
1: Oczywiście, że tak,
0: bo z drugiej strony ja sobie nie radzę bez samochodu ze względu na przyjemność moją własną osobistą. Po pierwsze testowania samochodów, a po drugie tego, że ja jednak bardzo lubię jeździć.
2: No, a później mi mówią, tak, dbaj o planetę, nie jedź samochodem, Waśka lubi testować.
1: Proszę Państwa, a Wy, jakie macie do tego podejście?
2: Jak radzicie sobie bez auta? Ewa, wysłana na miasto, przyniosła takie oto dźwięki.
3: Jak radzić sobie bez auta?
4: Powiem szczerze, że wydaje mi się, że ciężko jest dać sobie radę bez auta. Ja zdałam prawo jazdy niecały rok temu, a nie wyobrażam sobie już tego auta nie mieć. Chociaż często spaceruję i nie wszędzie nim jeżdżę, no to jednak bardzo się ono przydaje.
2: Powiedzmy też Państwu, że mamy dzisiaj fajne gadżety, które ukryliśmy specjalnie na tę okazję, żeby wam je wręczyć.
0: Mamy takie fajne rameczki do tablic rejestracyjnych z napisem oczywiście jakim? Skoro.
1: Tak jest, nie mamy hamulców, żeby wam się dobrze jeździło. Proszę Państwa, za aktywność doceniamy naszych słuchaczy. Messenger Skirok, telefon 691-613-613. Zachęcamy, zapraszamy.
2: Jak radzić sobie bez auta?
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: na zegarach 6:31, czas na Reporterski Rok. Michał przybyła przed Państwem.
1: SK Rok. Raport.
2: Litwa przygotowuje plany ewakuacji na wypadek zagrożenia ze strony Rosji. Premier Mindaugas Sinkevičius zapewnił jednocześnie, że w razie bezpośredniego ataku jego kraj podejmie walkę.
1: To jest raport.
2: Przełożona została wizyta szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Jak przekazało biuro prasowe amerykańskiego resortu obrony, powodem są konflikty terminów. Wśród tematów planowanych rozmów będą kwestie bezpieczeństwa Polski oraz lokalizacja centrum serwisowego do systemów Patriot.
1: To jest raport.
2: 3 200 000 euro w gotówce. Taką sumę znaleźli włoscy karabinierzy w mieszkaniu koło Neapolu. Pieniądze były ukryte pod podłogą i w ścianach. Według śledczych należały do klanu Camorry, zajmującego się m.in. handlem narkotykami.
1: SK Rock Sport.
2: Stawką półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zagrają dziś z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Mateusz Nykiel.
3: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie. Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
2: Jaki jest więc plan na dzisiejszy mecz i jakie są atuty biało-czerwonych?
3: Nie jest łatwo nas złamać w przyjęciu, a nawet jeśli te piłki są przyjęte daleko od siatki, jesteśmy niebezpieczną drużyną w ataku. Dlatego na pewno z ich strony potrzebna jest cierpliwość, ale tak jak wspomniałem, to jest drużyna, która jest bardzo dobrze ułożona, jeśli chodzi o ten system blok obrona, więc również będzie potrzebna cierpliwość z naszej strony do tego, aby grać cierpliwie, szczególnie z tych bardzo trudnych piłek na wysokiej piłce.
2: Początek meczu Polska-Niemcy o 18:00.
4: Wojtku, czy w sprawie żużla chciałbyś też coś dodać? Bo
0: to w piątek.
4: W piątek. To poczekajmy przed kolejnym weekendem.
5: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: skupcie się, drodzy państwo, skupcie się, drodzy koledzy i koleżanki w studio, bo państwo proszą nas o poradę. Jak nie masz innej opcji niż auto, napisała pani Grażyna, to jak dojechać do pracy?
1: No ja. Nie jechać. Dziękuję, do widzenia, możemy się rozejść.
0: Mamy to!
2: Dziękujemy.
1: Ale słuchajcie, tak dla porządku obrad, tak? Joanna, czym cię przyjechałaś do pracy?
2: Ja przyjechałam samochodem, bo ja jednak wychodzę z domu o godzinie 5:10 i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której wsiadam w autobus, bo nawet bym się trochę cykała, szczerze mówiąc. Mhm. Dzisiaj przyjeżdżam na przykład obok przystanku autobusowego i grupa pochmielonej młodzieży wracała właśnie z imprezy nocnej. Myślę sobie, kurczę, nie wiem, czy pozdrawiam ich serdecznie, ale jednak wolę samochodem.
1: Kończyła ty, czym przyjechałeś do pracy?
0: Wiem, Lisku, do czego zmierzasz. Ja mam 20 km, a Lisek ma 47 metrów.
1: Ja przyszedłem pieszo. Ja celebruję ten dzień codziennie, przynajmniej rano.
0: No dobrze. Drodzy państwo, to jak tam sobie radzicie bez auta?
3: Hej, jak radzić sobie bez auta? No ja sobie świetnie radzę bez polskiego auta, dlatego jeżdżę Anglikiem z kółkiem po prawej stronie. Pozdrawiam.
0: Ale to jest opcja. Jak radzisz sobie bez auta? Przełożyłem kierownicę na drugą stronę.
2: Matko, słuchajcie, ja
1: dzień bez auta. Nie z auto?
2: To nie jest łatwa sprawa.
1: This is the car, yeah.
2: Jechaliście kiedyś z kierownicą z prawej strony?
0: Nigdy.
2: To jest naprawdę gruba historia. Ja pamiętam, że kiedyś znajomy jechał i posadził syna na fotelu obok, czyli na lewym fotelu i mówił, synu, ty mi mów, jak coś będzie jechał, jak będę wyprzedzał. I on mi mówił, tato, nic nie jedzie, nie jedzie, nie jedzie. A nie, jedzie.
1: Zwariować
2: można.
1: Ale widzę w mieście, że dużo osób trzyma się takiego ruchu lewostronnego, bo trzymają się ciągle lewego pasa.
0: No tak, niestety to wygląda. Ja też nie jeździłem nigdy z kierownicą po prawej stronie, ale też pamiętam, że kolega mój zawsze w takiej sytuacji mówi, cofaj, będzie słychać.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Sygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Reklama. SK Rock. Nowości, które

0: Dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy Dzień Bez Samochodu. Znaczy, kto celebruje, ten celebruje, ale pytamy też, jakie są alternatywy, jak sobie radzicie?
1: Jak sobie radzić bez auta? Oczywiście dwa pedały. Środek jazdy doskonały. Polecam.
2: Kończy, to coś dla ciebie, ty lubisz.
3: Owszem, ale są takie prognozy pogody i w ogóle takie pogody, no bo nie prognozy, tylko pogody, że wtedy rower odstawiam, bo wiesz, nie lubię, jak mi cieknie za kołnierz.
0: A, widzisz, są tacy, którzy twierdzą, że nie ma złej pogody. W każdym razie szukamy dalej, może ktoś ma coś lepszego.
4: Jak radzić sobie bez samochodu? Latem spoko, jakiś rower czy coś, luz. Ale jak tylko zrobi się zimno, skakuj do najbliższego serwisu samochodowego, czy też komisji samochodowego i kup w końcu samochód.
2: Czy to o, jest proszę bardzo.
0: Dobry pomysł?
2: No, coś w tym jest, no ale słuchajcie, jaka to była ta zima ostatnia? Przecież była tak mroźna i było tyle śniegu. Weź ty tu tutaj potem na piechotę w takich sytuacjach. Chyba, że masz 700 metrów do pracy, tak jak Wojtek.
0: Oczywiście, bo przecież lepiej potem siedzieć sobie i jednocześnie stać w korku.
3: Tak.
5: Ja dzisiaj moje auto zostawiłem pod domem i do roboty przyjechałem autem żony.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: To jest znakomity pomysł.
2: No nie mam żony niestety.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Joanna Krupa zaprosiła fanów do swojej luksusowej willi w USA. Prywatny kort tenisowy, hiszpańska hacjenda i złote krany. A mogłem zostać top model.
2: No mogłeś.
3: No tam mogłeś. Andziak tłumaczy, dlaczego rozważa zatrudnienie niani z Filipin. Nie będzie rozumiała, o czym rozmawiamy. Ta, chyba że będzie okaże się pani studentką polonistyki.
2: Ja tam parę razy włączyłem sam Andziak i też nie rozumiem, o czym mówi. Proszę państwa, u mnie z kolei rewia mody na zgrupowaniu kadry. Plecak za 13 tysięcy złotych, skromny kardigan lewego za 709 zł i wiatrówka za 11 tysięcy. Czy oni mieli tam gole strzelać, a nie z wiatrówki?
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: Reklama.
6: Eskaro.
5: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: Sprawa tragicznego wypadku na A1 powoli dobiega końca. Przejazdy kolejowe pod specjalnym nadzorem drogówki.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła siódma, Michał Przybyła, zapraszam. Zaczniemy jednak od komentarza prezydenta Polski na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas krótkiej konferencji w czasie swojej wizyty w Nowym Jorku Karol Nawrocki odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chwistun.
2: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
3: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
2: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka, prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za 100 tysięcy dolarów miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
1: To jest raport.
0: Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1 sprzed 3 lat, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. To kolejna odsłona głośnego procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tej katastrofy. O szczegółach Rafał Różycki.
4: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
5: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
4: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
5: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
4: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
0: Na kolejnej rozprawie, która odbędzie się 7 października, będą mowy końcowe. Sąd zdecydował też o przedłużeniu Sebastianowi M. aresztu tymczasowego do 1 lutego.
1: To jest raport.
0: Przejazdy kolejowe na Mazowszu pod specjalnym nadzorem drogówki. To po wypadku w Sokolnikach, gdzie ciężarówka wjechała pod pociąg Intercity. W wypadku zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Funkcjonariusze kontrolują przejazdy m.in. przy użyciu drona. Jak mówi Paulina Wołczyńska z mazowieckiej drogówki, tego rodzaju działania będą prowadzone systematycznie.
6: Funkcjonariusze sprawdzają, czy kierujący respektują obowiązujące przepisy i zachowują szczególną ostrożność w rejonie przejazdów.
0: Mundurowi apelują o ostrożność, a kierowcy deklarują, że uważają przy przejazdach kolejowych.
7: Zobaczyć 10 razy w lewo, w prawo, mimo to, że czerwone światło się świeci.
8: Uważamy bardzo, nie? Jest znak stop, to się chwilę zatrzymujemy.
9: Są tacy, którzy bardzo uważają, ale są tacy, którzy w ogóle nie uważają i po prostu lecą.
0: W ubiegłym tygodniu podczas takich kontroli w powiecie ostrowieckim w ciągu kilku godzin ukarano 20 kierowców.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
11: Dzisiaj, proszę Państwa, opady deszczu mogą wystąpić szczególnie w południowej części naszego kraju, ale te chmury deszczowe będą też zahaczały o Polskę centralną. Na termometrach natomiast w ciągu dnia dzisiaj maksymalnie do stopni 17. Przepraszam, Konrad mnie zaraził już jakimś badziajstwem w gardle. Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Warszawa, tam po 17, 12 w Kielcach, Katowicach, Krakowie. Dziękuję, nic więcej nie powiem.
12: Co to jest za słowo badziajstwo?
11: Jak się znalazło w gardle?
13: Trenuj proszę wymowę, trenuj tutaj, wiesz, sposób, bo dzisiaj mamy, nie wiem czy Państwo wiecie, dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę. Także jakby coś.
11: Idziemy dzisiaj naprawdę po swoje.
12: Tak nam dzisiaj idzie, że tej podwyżki to raczej nie widzę.
13: Na kolanach i oby wam właśnie poszło lepiej niż nam.
14: Jak ci się nie podoba, to nie musisz tu przychodzić. Macie pół godziny na rozładowanie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: SK Rock 6 na 9.
16: Siedlarska, Olszewski, Uralski.
15: Od 6 do 9
16: w SK Rock.
11: Dzisiaj też Światowy Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji rozmawiamy o sposobach na docieranie do celu bez samochodu.
12: A jak się jedzie elektrykiem, to się liczy?
13: Tak, to jest elektryk, to nie samochód, masz rację.
12: No ale ej, przecież nie emituje.
13: No ale, aha, no a? Dobrze, no. Dobrze gadasz, no. Także Messenger SK Rock do Państwa dyspozycji, przypominamy, jak to było, czym mnie zraziłeś? Badziejstwem.
11: Proszę tak. Państwa, powiedziałbym, że gorzej nie będzie, ale będzie.
13: Takie mamy ramki do rejestracji, no.

0: Dzisiaj jest dzień bez samochodu i pytamy was, jaka jest metoda na to, żeby sobie bez tego samochodu najlepiej poradzić, a mamy dla was fantastyczne ramki do tablic rejestracyjnych z napisem SKROK.
1: I odpowiadając na pytanie dnia, mogę powiedzieć, że to zależy tak filozoficznie, bo zazwyczaj jest tak, że wszystko zależy od tego, gdzie i w jakich okolicznościach musimy się dostać, prawda?
0: No, oczywiście.
1: Jeżeli jedziemy w garniturze na przykład na jakąś galę, albo jest bardzo zimno i musimy się ubrać w tonę różnych dziwnych kurtek, no to łatwiej nam jest się przemieszczać samochodem.
0: No, w garniturze na galę to rzeczywiście też samochodem, ale najlepiej wziąć wtedy taksówkę. Ale są też takie miejsca, jak ja jeżdżę na przykład na wieś, na Mazury, gdzie rzeczywiście jakby dojedziesz gdzieś pociągiem, ale potem jakoś trzeba, nie wiem, przetuptać 7 kilometrów, to już nie jest proste.
1: Ja z kolei zawsze, przepraszam, ci jeszcze przerwę, natykam się, nie wiem jak jest prawo góralskiego, że jak jadę do centrum samochodem, to nigdy nie ma jak zaparkować, a jak dojedziemy tam metrem czy taksówką, to żaną mi patrz. Akurat wolne.
2: Ale zobaczcie, podobają mi się te nasze wykręty i takie te usprawiedliwienia. Zobaczcie, jakie piętrzymy problemy. Ojeju, nie da się dojechać. O matko, nie ma miejsca. O Boże, jak blisko, nie?
1: No.
2: A państwo, jak radzić sobie bez auta?
3: Dzień dobry, kochani. Pytacie, jak radzić sobie bez samochodu, dojeżdżając do pracy. Nie wiem, czy już było, ale mój znajomy ma najlepszy patent. Pracuj zdalnie. Pozdrawiam.
0: No to jest jakaś
2: koncepcja. Z państwa, którzy mieli w lewym głośniku naszą słuchaczkę, to mogli jej nie słyszeć, ale ci, którzy mieli w prawym, to wszystko działało.
0: Zgłupiliśmy trochę rzeczywiście, pani poszła w mono.
2: Praca zdalna.
1: Takie czasy.
2: To jest jakiś pomysł. Co poza tym?
4: Jak radzę sobie bez auta? Jeżdżę taksówką, więc dosyć kiepsko. W sumie byłbym bezrobotny.
0: No, teraz sobie wyobraźcie, taka głupia historia. Niestety mam dzień bez samochodu, kochanie, nie będzie dzisiaj pieniędzy.
1: To jest tak w tym żarcie, kiedy syn szejka mówi, tato, cię jest dzień bez samochodu. Nie ma problemu, kupiłem ci twój pociąg.
5: 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: dzisiaj dzień bez samochodu i o tym Państwu opowiadamy i o tym sobie rozmawiamy, ale czasami rogalik zwykły może kosztować tyle, co samochód.
1: Janna, dużo pieniędzy. Proszę. Ja akurat świeżo po podróży to będę przestrzegać. Trzeba uważać, jak się płaci kartą. Pewna pani kupiła rzeczywiście rogalika w piekarni na dworcu głównym w Szwajcarii. Dokonała płatności kartą i pewnie pomyliła pole na napiwek z miejscem na kod PIN i wpisała 1612 franków szwajcarskich, czyli zapłaciła prawie 7,5 tysiąca złotych za rogalika.
2: No, ja też mi ulekie meseje. Prawie tyle, co w piekarni na lotnisku.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Wojtek mówił o rogaliku z lotniska. My też sprawdzamy, co dzieje się na lotniskach. Raport Eski Rogi, Michał Przybyła.
1: Eska Rog. Raport.
2: Tajemnicze spotkanie szefa CIA i prezydenta Ukrainy. Doszło do niego na lotnisku w Irlandii, kiedy ich samoloty były tankowane. Niedawno John Ratcliffe złożył też wizytę w Moskwie, a Wołodymyr Załęski dziś spotka się z Donaldem Trumpem.
1: To jest raport.
2: Temat bezpieczeństwa będzie w tym roku szkolnym jednym z najważniejszych, podkreśla wiceprezydentka Gdyni do spraw edukacji. Miasto zorganizuje cykl szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie miasta. Chodzi o to, by przygotować kierowników tych placówek na ewentualną konieczność ewakuacji czy schronienia, mówi Oktawia Gorzeńska.
3: Na początek to będą szkolenia dla kadry kierowniczej przedszkoli, szkół, placówek oświatowych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Mamy już tutaj zmapowane instytucje, które takie działania prowadzą. Zamierzamy też włączyć nasz Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w temat bezpieczeństwa i w ten sposób docierać również do nauczycieli.
2: Równolegle miasto prowadzi też inwentaryzację schronów.
1: SK Rock Sport.
2: Udany powrót Mai Chwalińskiej do gry. Polska tenisistka wygrała pierwszy mecz podczas turnieju WTA w Singapurze. W dwóch setach ograła Rebekę Sramkową. Dziś pozna swoją rywalkę w 1/8 finału, a podczas turnieju zagra też w rywalizacji deblowej. W niej w parze wystąpi z utytułowaną Barbarą Krejcikową. Bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła zostali dodatkowo powołani przez selekcjonera Jana Urbana. W Warszawie ruszyło zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszym meczem Ligi Narodów. Wczoraj piłkarze zjeżdżali do stolicy, a dziś zaplanowano pierwsze treningi. Mecz w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Polscy hokeiści nie awansują do elity. W decydującym meczu mistrzostw w Sosnowcu przegrali z Litwą po dogrywce 1-2, a to oznacza, że pozostajemy w dywizji pierwszej.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: No tak się nie bawimy z rana. No nie bawimy się eskarą tak.
1: U nas sytuacja wygląda tak rzeczywiście, że koledze omsknął się paluszek.
2: Chyba tobie.
3: Proszę Państwa, było tak, że Gądziu mówił, słuchajcie, tylko pod żadnym pozorem w trakcie piosenki nie można naciskać tej klawiatury, bo ona jest bardzo czuła. Mm-hmm. I właśnie ją nacisnął.
2: No chyba ty. Drodzy Państwo, prawda była taka, że po prostu komar usiadł, klawiatura jest bardzo czuła, palec pojawił się na spuście i dlatego Metallica raz jeszcze dla wszystkich.
3: To replay.
2: Nie dali z tego replaya.

0: Państwo narzekaliście, że dostaliście pół metaliki i dzięki temu dostaliście w sumie jej półtora.
1: Półtorej metaliki.
0: Bez cerot.
1: No, bardzo ładne.
0: Tak. Mhm. Dzisiaj rozmawiamy o dniu bez samochodu i zastanawiamy się nad tym, czy są jakieś alternatywy, czy są rozwiązania, które sprawiają, że lepiej wam się podróżuje.
2: Witam serdecznie, tutaj pan taksówkarz, to niech też już nie wymyśla, jeszcze liksza pozostała, pozdrawiam.
1: Ale teraz sobie wyobrażacie, że zamawiacie taksówkę, bo wam pada na głowę po prostu i pan taksówkarz rzeczywiście świętuje dzień bez samochodu i podjeżdża likszą.
0: No, to by mu padło na głowę. Co jeszcze, drodzy państwo?
3: Pytacie, jak sobie radzimy bez samochodów. Ja kiedyś na kilka dni musiałem do mechanika odstawić auto i w tym czasie do pracy i z pracy jeździłem z koleżanką. Ile się wtedy natworzyło plotek, domysłów, że z samego rana razem jeżdżą, potem razem z pracy wychodzą. Gdybym wiedział, że z tego będzie taka afera, to w życiu bym się ze mnie całował na parkingu firmowym.
0: Panie Kamilu, rameczka leci do pana. Może pan się podzielić z koleżanką. Raz pan będzie z nią jeździł, raz koleżanka.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
5: W SC Rock.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
8: Reklama.

0: dzień bez samochodu. Koncepcji na to, jak świętować dzień bez samochodu, to wy macie po prostu w brud.
1: I dlatego dzisiaj to państwo zabieracie głos na antenie, można w Messengerze, można w telefonie, wjeżdżamy.
2: W nawiązaniu do tematu dnia, to czasem mam wrażenie, że takie święta to wymyślają tak ludzie, co im się w dupach poprzewracało trochę. A swoją drogą to nie można takiego święta zrobić, nie wiem, w weekend? Może wtedy lepsza frekwencja by była tych, którzy nie biorą samochodu, bo nie mają takiej potrzeby i znajdą inny sposób, żeby gdzieś dotrzeć. A do roboty to do roboty.
0: No do roboty to do roboty, no taka jest prawda.
1: Można, ale ciężko, żeby co roku 22 dzień września wypadał weekend.
3: Czekamy w Messengerze Eski Rok na Państwa propozycje, jak sobie radzić bez auta. No i tutaj jest, mam takie wrażenie, spostrzeżenie absolutnie celne.
4: Najlepszy patent na zostawienie auta w domu to chyba jest bardzo duża ilość punktów karnych.
3: Badums.
0: Ha. Badums, nie, unikam jednak, ja bardzo kocham moje prawo jazdy.
1: No właśnie, wtedy zostawiamy prawo jazdy w domu, samochodem można jeździć.
5: 6-9.
3: Szybko wycofaj się, masz szansę.
0: Oj, szybko się wycofaj. Cofaj się, bo naprawdę powiem ci, oberwiesz.
1: No.
3: Wycofuję się.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Arkadiusz Milik kupił stadion, na którym stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki i chce wybudować na nim osiedle. Ja może przy okazji przypomnę takie pozycje na boisku, jakie występują: obrońca, pomocnik, napastnik, deweloper.
2: No to taka ładnie. Kolej rzeczy.
3: Aha. U mnie z kolei Izabela Kuna z łatwością przeszła do kolejnego odcinka TZG, ale widzowie węszą spisek. Ja pomyślałam, że ja bardzo lubię sformułowanie zwęszyć spisek. To tak trochę jak szpieg z Krainy Deszczowców, karamba.
2: U mnie natomiast pozbawiona krępacji Rita Ora odsłoniła pośladki w przezroczystej sukience. Moja babcia zawsze mówiła: nie chowaj głowy w piasek, bo dupa i tak zawsze na wierzchu. I tutaj właśnie jest.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
5: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Spotkanie szefa MON-u z szefem Pentagonu przełożone. Gdynia znów zamieniła się w filmową stolicę Polski.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła ósma, Michał Przybyła, zapraszam. Nagła zmiana decyzji. Jutro nie dojdzie do wizyty wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegstem. Rozmawiać mieli m.in. o powstaniu stałej bazy armii USA w Polsce. Sytuację skomentował już zarówno polski, jak i amerykański resort obrony. I z tym tematem w studiu jest nasz reporter Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. W reakcji na informacje z Polski Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim ministrem wojny zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone. Wcześniej polskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że ta decyzja została podjęta na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie MON-u czytamy też, że po najnowszych sygnałach od USA i NATO niezbędne jest teraz podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sopkowak-Czarnecka.
1: Jutro do Waszyngtonu ma przylecieć przywódca Chin. To właśnie ta wizyta może być powodem odwołania spotkania.
2: To jest raport.
1: Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragedii w Nakle pod Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną uderzył w autobus. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski.
4: Tak, jestem. Dobry wieczór.
1: Powiedz, co ustalili śledczy.
4: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicza. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
5: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
4: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
6: Dokładna okoliczność i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniać policjanci.
4: Dodaje Kamil Smoliński z policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
1: A do sprawy będziemy wracać.
2: To jest raport.
1: Gdynia znów zamieniła się w filmową stolicę Polski. Wystartował 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
7: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowych lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki, legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Pan z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
1: Mówi Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu. Będzie to również okazja do zobaczenia wielu wystaw fotograficznych, w tych poświęconych Andrzejowi Wajdzie. Podczas festiwalu odczytany zostanie także jego niezrealizowany scenariusz. Jesteśmy sami na świecie.
7: Robiliśmy też nabór na nowe teksty krytyczne dotyczące kina Krzysztofa Kieślowskiego i jego przełożenia na dzisiejsze kino na całym świecie. Powstało 7 nowych tekstów. Wszystkie je Państwo będą mogli przeczytać na łamach naszej odnowionej w tym roku gazety festiwalowej. Ale Tysia Alasse, autorka jednego z nich, będzie gościnią i prelegentką naszego festiwalu.
1: Dla odwiedzających przygotowano także spacery szlakiem modernizmu związane z wpisaniem Centrum Gdyni na listę UNESCO. Pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
8: Wojtku, jak tam pogoda wieczorem i w nocy?
9: Jestem, dobry wieczór. Czas na pogodę, proszę Państwa. A pogoda dzisiaj właściwie taka jak wczoraj wieczorem i jak dzisiaj wieczorem, czyli pochmurno, deszczowo, szczególnie w południowej części naszego kraju. Poranek niezbyt ciepły, od 7 w Suwałkach, 8 w Olsztynie, 10 w Bydgoszczy. W ciągu dnia temperatury też nieznacznie wzrosną, bo najchłodniej w okolicach Krakowa, Rzeszowa i Katowic, tam stopni 12, w Kielcach podobnie, w Łodzi 15, we Wrocławiu również. Najcieplej w okolicach Warszawy, Bydgoszczy i Olsztyna oraz Gorzowa Wielkopolskiego, tutaj maksymalnie do stopni 17 i do tego wszystkiego wiatr, a wiatr, jak wiadomo, jest najgorszy.
10: No i idzie się pomylić, bo zimno i szaro, no, także wiesz, czy to rano, czy to wieczór.
8: Chłop całą noc przygotowywał. Newsy nie zrzemną się i mogą mu się pomylić jak najbardziej. Drodzy Państwo, kartka z kalendarza. Szybciutko, rok 94, 22 września, stacja NBC. Premierowo puszcza nam pierwszy odcinek serialu Przyjaciele, to pouczmy się, ponieważ SK Rock uczy i bawi języków z przyjaciółmi.
11: Je.
12: Ma.
11: Ma.
12: Pel.
11: Pel.
12: Great, okay, faster.
11: Je
12: ma
11: ma
12: pel
11: pel.
12: Je m'appelle.
11: Mais poupou.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SCRO.
9: Przez całe swoje krótkie życie nie obejrzałem ani jednego odcinka tego serialu, ale
10: Boże, to sobie ja znam na pamięć i już wiem, jak sobie radzić bez samochodu. Jak przyjaciele, trzeba tylko chodzić do pobliskiej kawiarni.
9: Aha, proszę Państwa, właśnie, jak radzić sobie bez samochodu, bo dzisiaj dzień bez samochodu celebrujemy.
8: Ja się nie odzywam, mnie zatkało, jak można było nie trafić na przyjaciół przez całe życie.
10: Ja nie wiem, ja nie wiem.
9: Jestem samotnikiem.
10: Milion razy.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy Światowy Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji w wielu miejscowościach naszego kraju komunikacja miejska jeździ dzisiaj za darmo. No a my się zastanawiamy, czy rzeczywiście bez tego samochodu wszędzie da się wytrzymać.
1: Tak, ale na pytanie, kto tam jest w środku, to dzisiaj w środku nie ma nikogo, bo kierowcy w aucie nie ma, prawda?
2: Tak, no, tak. Wielu niestety jest, chociaż z drugiej strony myślę sobie, że paliwo jest w takich cenach, że jak można pojechać za darmo komunikacją miejską, to czemu nie?
1: No to pytamy Państwa i słuchamy.
3: Cześć, robaczki. Gdy macie dnia, chciałbym zwrócić uwagę na jedną pewną małą rzecz, bo wy w większych miastach to sobie możecie komunikacją miejską albo rowerem, bo jest infrastruktura, wszystko porobione. A weźcie mi powiedzcie, jakim cudem miałem się dostać do pracy, mieszkam na małej wiosce, autobusy polikwidowane, nic nie jeździ, do pracy jest często 20 km, nie ma nic, kompletnie nic, nie ma w ogóle sposobności. Nie wyobrażam sobie w zimę jechać rowerem 20 km do pracy, a innej możliwości jak samochodu nie ma.
0: No, trudno się z panem nie zgodzić. Ja myślę, że to chyba pan Bartosz, jeśli się to nie mylę, też zasłużył na ramkę z logiem Eskirok. Mhm. Ramka do tablicy rejestracyjnej w samochodzie, żeby wszyscy sąsiedzi wiedzieli, że to pan narzeka na brak komunikacji.
2: To prawda i na rower ona się nie zmieści, ta ramka.
4: Nie. Poranne 6 na 9 w Eskirok.
1: Ja też mam 20 km do pracy.
0: Ale czasami rowerem przejeżdżasz.
1: Nawet zimą.
0: No.
1: Nie normalnie.

0: Nie ma to jak samochodziarze, którzy spotykają się, by celebrować Światowy Dzień Bez Samochodu. Proszę Państwa, Światowy Dzień Bez Samochodu jest elementem, właściwie zwieńczeniem tak zwanego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Celem akcji jest promowanie ekologicznego transportu i alternatywnego. Początek tej akcji ma miejsce w latach 90. Rozpoczęto to we Francji, Wielkiej Brytanii. Od 2000 roku cała akcja ma charakter międzynarodowy, no i my się do niej dokładamy, przyczyniamy i zastanawiamy, jak celebrować.
1: Ale ja to już teraz rozumiem, jeżeli to jest transport zrównoważony, a ja nie czuję się zrównoważona, to jakby zdecydowanie to nie idzie ze mną w parze.
2: Jak najbardziej rozumiemy to. Warto też, drodzy Państwo, przypomnieć, że dzisiaj w wielu miastach można podróżować komunikacją miejską za darmo. Czasami trzeba mieć dowód rejestracyjny swego samochodu, czasami nie, ale komunikacja za darmo można skorzystać, prawda?
0: Co Państwo na to?
2: Otóż to, czekamy!
3: Dzień bez samochodu, dzień bez samochodu. A kto pomyśli, jak czują się te biedne samochody, które same zostaną pod blokiem w garażu? I co, mamy o nich dzisiaj nie pamiętać? No nie, tak nie można.
2: Ale ustaliliśmy wspólnie, że te auta dzisiaj świętują sobie dzień bez kierowcy.
0: A, i co, myślisz, że robimy imprezę w garażu? No.
4: 6 na 9. Estero. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Proszę Państwa, w Messengerze i w telefonach cały czas czekamy na Wasze komentarze w sprawie dnia bez samochodu. Za chwilkę zaglądamy do raportu Łaski Roka, a w międzyczasie zajrzyjmy jeszcze do Meliny.
1: Autopromocja. Melina. Rock.
2: Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
3: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
2: Polki.
3: A, w samolocie?
2: Polki.
3: Ach, wspaniałe. Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to oglądałem.
2: Wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu, i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eski Rock. Raport.
6: Pożar hali w Wieluniu w Łódzkiem opanowany. Z ogniem przez kilka godzin walczyło 15 zastępów straży pożarnej. Spłonęło około 1200 metrów kwadratowych hali. W środku byli dwaj pracownicy. Obaj zdążyli się ewakuować.
7: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
6: Mówi Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi.
5: To jest raport.
6: Finał wykupu domów z terenów zalewowych. Wody Polskie kończą program, w ramach którego właściciele nieruchomości dostaną pieniądze odpowiadające ich wartości sprzed powodzi. Sprzedaż była dobrowolna, a przejęte budynki trafią do Skarbu Państwa.
8: Dzięki wypłaconym środkom osoby poszkodowane przez powódź mogły odbudować swoją sytuację życiową. Dla wielu rodzin była to realna szansa na rozpoczęcie życia od nowa.
6: Informuje Katarzyna Matysiak z Wód Polskich we Wrocławiu i dodaje, że kupiono ponad 100 nieruchomości. Najdroższa kosztowała prawie 5 milionów złotych.
5: SK Rock Sport.
6: Przed polskimi siatkarzami ćwierćfinałowy pojedynek Mistrzostw Europy. Rywalem reprezentacja Niemiec. Ta w meczu 1/8 finału sprawiła niespodziankę i wyeliminowała faworyzowaną reprezentację Bułgarii. Początek meczu Polaków o 18:00. Będzie zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, że ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km. To oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 lub 3. Maja Chwalińska poznała rywalkę w drugiej rundzie turnieju WTA w Singapurze. Polka zmierzy się z Ukrainką Oleksandrą Ołejnikową. Będzie to ich drugie spotkanie. W ubiegłym roku Chwalińska wygrała w dwóch setach.
0: Nie wiem, czy można taki wniosek a propos Formuły 1, ale myślę, że na torach w Monaku czy w Madrycie właściwie wyścig mógłby trwać dwa okrążenia i by się nic nie zmieniło.
9: Nie można takiego wniosku.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski w Esce Rock. 6 na 9.

0: No jak macie ramki jeski rok, macie do motocykla może?
1: No jak się tą naszą ramkę, którą mamy dzisiaj pionowo przykręci, to może być ale i do motocykla, nie?
2: Można by ją tak na pół ciachnąć i wtedy z jednej zrobić dwie.
1: Dobrze mówisz. I z przodu mieć eska, a z tyłu rok.
2: Rok, na przykład. Bardzo nie, no z tyłu mądrze. Powinniśmy mieć, nie mamy hamulców.
3: To prawda. Świetne rozwiązanie. Lepiej mieć hamulce i w samochodzie, i w motocyklu, nawet w hulajnodze elektrycznej. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, jak sobie radzicie bez auta w dniu bez samochodu i w ogóle na co dzień.
1: Choć pytanie powinno brzmieć, jak sobie radzicie bez ramki.
4: O kurde, ekipa, ramki do tablic. Powiem tak, dla takiej ramki to ja i na żonie mógłbym pojechać do pracy. Przedostać się. A jak trzeba, to i piechotą bym poszedł. Koniem. No kurczę, dla takiej ramki. Aj, ekipa, zlitujcie się, no.
2: Ja nie wiem, co żona na to. Ja jednak bym się zastanowiła na miejscu tego słuchacza, jak wgrywam takie wiadomości, bo być może żona już słucha.
1: No otóż to, ja nie wiem, co tam państwo bierzecie, ale to jest lepsze od tego towaru, który my tutaj mamy. To jeszcze może jedna osoba szybko, jak radzić sobie bez auta w dniu bez auta?
5: Cześć, czy w kwestii jak spędzić dzień bez samochodu, to po prostu iść na L4.
1: Jest to jakiś pomysł.
3: Na mnie jeszcze, ja się dziwię, że jeszcze nikt nie zadzwonił i powiedział, niech jeszcze chirurg i ten ratownik medyczny jeździ taksówką albo autobusem.
1: Poczekaj, idziemy odbierać telefony, jest o chirurgu.
6: 6 na 9. Esko.
7: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty,
6: klasyka rocka,
7: polski rock, kawałki, które dobrze rokują.
6: Kawałki, które dobrze rokują.
7: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
6: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Rock.
7: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
7: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SC Rock.
8: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
7: Reklama.

Cześć, chciałem zapytać, czy wiecie, dlaczego klimatyzacja w samochodzie jest ważniejsza niż hamulce? W związku z tym napisem na ramce nie mamy hamulców. No bo jak się hamulce skończą, to żeby się gorąco nie zrobiło. Pozdrawiam.

0: No, dzień bez samochodu to takie trochę życie na krawędzi i zastanawiamy się, jak sobie radzić bez samochodu. Grażyna napisała, a może na miotle? I tak sobie myślę, ja bym lubiła.
1: A mamusia zamiata czy odlatuje?
2: A państwo, jakie macie jeszcze spostrzeżenia w tejże sprawie?
1: Bo drodzy państwo, jest tak, że często państwo biorąc udział w naszej dyskusji, także recenzujecie nasz program. Aśka mówiła o elektrykach, proszę bardzo.
3: A witaj Asiu, miło ci się słyszeć po urlopie. No widzisz, samochód elektryczny faktycznie nie emituje żadnych tam słabych związków. Niemniej jednak, jak fachowcy mówią, ścierają się opony i to one też powodują syf.
0: Słuszna, to prawda.
2: A propos słabych związków, to może kończył.
1: Oż ty, łajzo. Jeszcze do Wojtka zdanie jedno państwo macie.
4: Proszę natychmiast zwolnić Wojciecha. To jest niedopuszczalne, żeby nie obejrzeć przyjaciół. To jest po prostu skandal.
1: Wojtek, do wywalenia! Ja mam niestety...
5: Dobrze, będę mówił wolniej.
1: No to, drodzy państwo, na koniec, bo my dzisiaj świętujemy sobie Dzień Bez Auta, Światowy Dzień Bez Samochodu. Mówiliśmy, to jest koniec Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Niestety, obawiam się, że największa prawdańka leży w tym zdaniu.
6: Jak sobie radzić bez samochodu? Nie da się.
0: Proste, jasne.
2: Mogliśmy to zagrać rano i zamknąć program.
1: Dziękujemy.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: że niech dzisiaj po Poznaniu te auta tak nie pędzą w dzień bez samochodu.
1: No, to prawda. A kto rządzi miastem?
0: Szatan.
2: Jaro.
1: No, a też. A jak?
0: Ale Jaro nie mieszka na Wildzie, z tego co pamiętam.
1: Nie, Jaro by się na Windzie nie zmieścił, bo on jednak kapibara.
2: No nawet w Windzie się ledwo mieści.
3: Dziękujemy, dobranoc.
4: To było 6 na 9 w S-Rock.
5: Ja nie jadę. To znaczy nie jadę dzisiaj, mam tu jeszcze sprawy do załatwienia.
4: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
4: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
4: Reklama.

0: odpowie za strzelaninę w Małopolsce. Śledczy dziś przesłuchają zatrzymanego. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojej nominacji.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła dziewiąta, a Michał Przybyła zapraszam. Zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. 52-latek zatrzymany w sprawie strzelaniny w miejscowości Bukowno koło Olkusza w województwie małopolskim. W niedzielę w pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi i 44-latka postrzelonego w rękę. Starszy mężczyzna zmarł w szpitalu. Jak informuje prokuratura, sprawca strzelaniny w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
2: Była nietrzeźwa, stwierdzono w organizmie zawartość 1 promila alkoholu, w związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
0: Wyjaśnia Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Mężczyzna najpewniej usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Na razie nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Śledczy nadal wyjaśniają szczegółowy przebieg zdarzenia.
1: To jest raport.
0: Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co konkretnie znalazło się w dokumencie?
3: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
0: Do sprawy będziemy wracać.
1: To jest raport.
0: Przed sezonem grzewczym trzeba zaprosić do domu kominiarza. Takie przeglądy powinny odbywać się przynajmniej raz w roku. Czyste przewody kominowe, wentylacja i założone czujniki czadu i dwutlenku węgla, wszystko to może uratować życie. Pytanie więc, czy właściciele domów o tym pamiętają i mają u siebie czujniki?
4: Nie mamy, ale mam potrzebę założyć. Mam słabą wentylację właśnie tam, gdzie jest Junkers i będę w tym roku zakładać to plus dodatkową wentylację z okna.
5: Do roku wykonuję.
6: Raz do roku.
5: I piecyk gazowy również.
6: Czy macie coś takiego państwo w domu?
7: My nie, ale moi rodzice mają.
6: Przydatne?
7: Ja myślę, że tak. Jeszcze się nie przydało, ale lepiej, żeby było niż nie było, nie?
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. W poprzednim sezonie grzewczym w Polsce w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób, a setki kolejnych wymagały pomocy medycznej.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Pogoda. Pochmurnie i deszczowo, tak można by w skrócie opisać dzisiejszą pogodę w większości kraju, a temperatury będą wahać się od 14 do 17 stopni. W nocy właściwie wszędzie notować mamy poniżej dyszki. Jutro nieco mniejsze zachmurzenie, ale również warto mieć pod ręką parasol. Padać nie powinno, jedynie na północnym zachodzie.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
10: 4 minuty po godzinie 9:00. Pan Jaro rozsiada się wygodnie w fotelu i zaprasza na kultowe historie. Będzie kilka naprawdę niezwykłych dzisiaj piosenek, takich, które rzadko pojawiają się w radiu. Pierwsza z nich jeszcze w tej godzinie. Zatem zapraszam.

0: Burn It Down, zespół Linkin Park, Westrock. A teraz o pewnym dżentelmenie, który już jest na emeryturze.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A przez całe lata, w ten dzień, czyli 22 września, mówiłem o tym, że on tylko tak gada. Zresztą od 20 lat była mowa o tym, że już powoli jedną nogą jest na stronie wypoczynku. No ale skończyło się. David Coverdale w zeszłym roku w związku z problemami zdrowotnymi, głównie z głosem, odwołał trasę pożegnalną i zakończył aktywnie karierę sceniczną, rozwiązując zespół Whitesnake. Zespół, w którym oczywiście robił najwięcej, choć tak naprawdę zanim jeszcze to Whitesnake zakładał, trafił przecież do Deep Purple jako następca Iana Gillana, nagrywając takie płyty jak Burn, Stormbringer czy bodaj Come Taste The Band. A potem było Whitesnake, a potem gdy Whitesnake zrobili sobie przerwę na początku lat 90. razem z panem Page'em, czyli gitarzystą Led Zeppelin, stworzył projekt Coverdale Page, nagrywając fantastyczny krążek. I tak sobie pomyślałem, że w te jego dzisiejsze urodziny, już 75, zagram jedną ich wspólną piosenkę. Take Me For A Little While.

0: nie jestem jakimś wielkim fanem zespołu T-Love, ale ten numer wyjątkowo mi się podoba. Nie, nie, nie. 9:35 na zegarach, przynajmniej w naszej strefie czasowej, bo jak Państwo mogą słuchać Jeski Rok w Nowej Zelandii na przykład, albo w Chicago, a nawet w Wielkiej Brytanii, bo tam też mamy mnóstwo fanów i pozdrawiam przy okazji wszystkich serdecznie, którzy są teraz poza Polską, to godzina może być trochę inna. Więc proszę się tak mocno do tego, co mówię na antenie, nie przyzwyczajać, jeśli oczywiście są Państwo gdzieś daleko. T-Love za nami, a przed nami inna piękna muzyka, między innymi opowieść o kimś, kto nazywa się Bruce Springsteen. Ale to za moment.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
4: We are Måneskin.
5: I'm Jungwon.
6: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
7: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Eska Rock.

Live i Pearl Jam w polskim radiu Eska Rock. Pamiętają Państwo koncerty MTV Unplugged? Ja wiem, polscy artyści nawet czasem nagrywają teraz takie występy bez prądu, ale ja wracam do tych pięknych lat 90., gdy nagrywali dla MTV naprawdę najwięksi. 22 września roku 92 zrobił to Bruce Springsteen. Tyle, że wszystkich zrobił w konia, bo po pierwszym utworze razem z ekipą podłączył instrumenty do prądu i resztę występu grał w wersji elektrycznej. Dlatego, gdy ten odcinek został wyemitowany, dwa miesiące później nosił tytuł nie MTV Unplugged, tylko MTV Plugged.

0: cały czas. Fascynuje mnie historia zespołu New Radicals, którzy pewnie długo pracowali na ten sukces, który przyszedł wraz z tym nagraniem You Get What You Give. I zaraz po nim Greg Alexander postanowił zespół rozwiązać. Nie ma kapeli o nazwie New Radicals. Nie ma sukcesu. Nie ma tak zwanej monetyzacji, czyli zarabiania i grania potem wielkich tras koncertowych. Postanowił odejść w cień. Trochę jak na przykład Mark Knopfler, który też po sukcesie Dire Straits zwinął manatki i zajął się karierą solową. New Radicals za nami, a przed nami raport Eski Rock.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: Dron w pobliżu amerykańskiej bazy nie stanowił zagrożenia. O 19:15 polskiego czasu Trump spotka się z Załęskim.
4: SK Rock. Raport.
3: Minęła 10:00, a Michał Przybyła, zapraszam. Miał planować zamach, był członkiem neonazistowskich i ekstremistycznych grup. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. To kolejny nastolatek zatrzymany z tej grupy, która w mediach społecznościowych analizowała wcześniejsze zamachy i planowała własne działania. Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
5: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała 2 szesnastolatków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do młodych ludzi ujawniła informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim.
3: Zatrzymany 17-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. Praca ABW pozwoliła na ustalenie kolejnego członka grupy na terenie województwa łódzkiego. Trwa ustalanie, kto mógł jeszcze działać w tym środowisku i kto nim kieruje.
4: To jest raport.
3: MON dementuje informacje o dronie nad amerykańską bazą w Redzikowie. Resort podkreśla, że bezzałogowiec znajdował się około kilometra od bazy, był cały czas monitorowany i nie stanowił zagrożenia.
4: To jest raport.
3: Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. Dziś o 19:15 w Nowym Jorku spotkanie Trump-Załęski. Przywódcy USA i Ukrainy mają rozmawiać przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Co wiadomo na temat tego spotkania? O tym nasz ukraiński korespondent Oleg Biłecki.
6: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną. Czytamy we wpisie Załęskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Załęski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Oleg Biłecki.
3: A do sprawy będziemy wracać.
1: SK Rock Biznes.
3: Prezydent Karol Nawrocki przedstawił w Nowym Jorku 3 propozycje współpracy gospodarczej z USA. Chodzi m.in. o Regionalne Centrum Serwisowe Amerykańskiego Sprzętu Wojskowego, węzeł gazowy oraz inwestycje w czystą energię, elektronikę samochodową i produkcję leków. Ponad 240 wystawców z 19 krajów prezentuje technologie przemysłowe podczas targów Przemysłowa Jesień w Kielcach. W programie m.in. wystawy branżowe, forum poświęcone cyfryzacji firm oraz debiutujące targi filtrowentylacji. Wydarzenie potrwa do czwartku. I na koniec kursy walut. Za dolara trzeba teraz zapłacić 3,80 zł, euro kosztuje 4,35, a funt 5,07 zł.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Pogoda. W Zakopanem teraz najchłodniej, termometry pokazują tam tylko 6 stopni, na Podlasiu i Suwalszczyźnie w okolicach Dyszki, tyle też jest w Kielcach, nieco cieplej w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. Najcieplej, bo 16 stopni notuje Szczecin, Koszalin i Bydgoszcz i właściwie wszędzie trzeba spodziewać się przelotnych opadów, taka jesienna i deszczowa aura zostanie z nami do piątku.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Sobierajewicz.
0: W dawnych czasach radiowcy cieszyli się z takiej pogody, bo nazywaliśmy ją po prostu pogodą radiową. No dobrze, już prawie 5 minut po godzinie 10, co w tej godzinie kultowych historii. Będziemy wspominać pewnego dżentelmena z Australii, który ma dziś urodziny. Gościu z Australii, ale już w Australii nie mieszka. O kim mowa? Dowiecie się za moment.

0: Turn the Page Metaliki. A my przewracamy karty naszego rokowego kalendarza i docieramy, ojej, do którego roku? 57.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Czyli to prawie okrągła rocznica. No, prawie robi różnicę, ale 69 też brzmi dobrze, prawda? Tyle lat kończy pewien gentleman, który urodził się w Australii, w niedużej miejscowości, której nazwy teraz zapomniałem. 2000 mieszkańców, jakaś kompletna dzicz, no może nie dzicz australijska, ale przedmieścia, peryferia. No i ten człowiek teraz mieszka w okolicach Brighton. Człowiek, który przeczy tezie, która mówi o tym, żeby osiągnąć sukces w muzyce, czy też w filmie, czy też w jakiejkolwiek branży, w której widać osobę, która coś wykonuje, trzeba być urodziwym. No Nick Cave zdecydowanie urodziwym nie jest, a jednak mu się udało. I w temacie, w kategorii tak zwanych niespodzianek, w moim prywatnym rankingu niespodzianek na koncerty artystów, których się wybieram, a których nie kochałem przed koncertem, a po nich byłem absolutnie zafascynowany i stałem się nawet pewnego rodzaju wyznawcą, Nick Cave jest na miejscu pierwszym. 69 lat. Wszystkiego dobrego, Nick. Into My Arms.

0: piosenka z cyklu Czy te oczy mogą kłamać? Behind Blue Eyes, zespół Dechu. Będziemy sobie za moment grać zespół Korn, za małą chwilę, bo jest ku temu okazja. A jaka? No to się Państwo zaraz przekonają.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nie wolno biegać, a wszyscy praktycznie biegają po korytarzach. Nawet nasz pan nauczyciel kiedyś biegał po korytarzu.
3: No właśnie, trzeba go jakoś zwolnić.
4: Otóż to,
3: żeby nie biegał.
4: No właśnie, Wojtku, co się stanie, jak wybiorę zły rodzaj paliwa?
3: I ty, Brutusie, słuchaj, na podstawie stacji benzynowej, w ogóle na podstawie życiowych doświadczeń, powiem ci tak, jak otwór jest za mały, to się dalej nie pchaj.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
6: SC Rock.
1: Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Minęły już 2 lata od zakończenia przez zespół Rammstein pełnej przygód i zdarzeń trasy Rammstein Stadium Tour. Nie da się ukryć, że od tamtej pory o niemieckiej formacji jest naprawdę cicho i nie zmieniło się to także przy okazji okrągłej rocznicy jej debiutu. Wszystko natomiast teraz się zmieni, padły bowiem ważne daty, a więcej o nich przeczytacie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
8: You're listening to Serge Tankian.
9: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Escarock.

Ordinary Love zespołu U2. A dziś po 21:00 cała godzina z chłopakami z Irlandii, bo za kilka dni rocznica, 50 lat minie, od spotkania w kuchni rodzinnego domu Larego Millena Juniora, chłopaków, którzy potem do U2 mieli założyć. Tak, za chwilę 50 lat. Od spotkania w zwykłej chacie na przedmieściach Dublina, chacie, przed którą stałem zresztą w marcu. I wspominałem sobie. I dziś po 21:00 wspominać będę w jeszcze rok trochę więcej. Ale to wieczorem. A teraz Korn i wspomnienie Family Values Tour, czyli takiej trasy koncertowej, która przed laty miała prezentować połączenie różnych gatunków muzycznych, muzyki rockowej, nu metalowej i hip-hopu. I pierwsza z tras ruszyła 22 września roku 98. Pierwszym koncertem był występ w Rochester koło Nowego Jorku. Wystąpili tam Limp Bizkit, Rammstein, Ice Cube, Incubus, no oraz ci, którzy na wszystko wpadli, czyli właśnie Korn.

0: zespół Davi w moim ogrodzie, a Państwo pytają, czy kiedyś moglibyśmy zrobić w audycji To był dobry rok godzinkę z muzyką reggae. Też o tym myślałem i właśnie wtedy byśmy sobie przeanalizowali to, co działo się w polskim reggae na samym początku tego gatunku, tu nad Wisłą, Odrą i Wartą. Ale dziś jeszcze raz przypomnę po 21 spotkanie z chłopakami z YouTube. Cała godzina z okazji zbliżającej się 50. rocznicy powstania zespołu. Tymczasem 11 i raport Deski Rock.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Dramat w szkole na Podlasiu. Kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto, pasażer na gapę na wrocławskim lotnisku.
6: ESC Rock. Raport.
5: Minęła 11, a Michał Przybyła zapraszam. Atak na szkolnym korytarzu. To w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec miał zadać kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie. Została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
7: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
5: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy oceniają również stan 11-latka. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ataku.
6: To jest raport.
5: Jest kolejne zatrzymanie w sprawie zonda krypto. To były funkcjonariusz, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Prokuratura nie zdradza jednak wielu szczegółów. Wiadomo, że akcja służb trwa od dzisiejszego poranka.
8: Dzisiaj rano na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej została zatrzymana jedna osoba w postępowaniu dotyczącym zonda krypto. Poza zatrzymaniem tej osoby również równolegle prowadzone są inne czynności procesowe, których celem jest zabezpieczenie materiału dowodowego w tym postępowaniu. One trwają.
5: Zatrzymany zostanie doprowadzony na przesłuchanie do katowickiej prokuratury. Do tej pory w sprawie zonda krypto zatrzymanych było 5 osób, w tym szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Pisiewicz czy współpracownicy Sylwestra Suszka, założyciela firmy BitBay, poprzedniczki zonda krypto.
6: To jest raport.
5: Sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu. Do groźnego incydentu doszło dziś rano na lotnisku we Wrocławiu. W samolocie, który odlatywał do Palermo, znalazł się mężczyzna bez karty pokładowej. Z samolotu wyprowadziła go Straż Graniczna.
9: Funkcjonariusze po przeanalizowaniu monitoringu ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
5: Mówi nam Paweł Biskupnik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Samolot z Wrocławia do Palermo wyleciał z dwugodzinnym opóźnieniem, bo pasażerowie ponownie musieli przejść kontrolę bezpieczeństwa.
10: Konieczny był deboarding pasażerów, którzy byli na pokładzie samolotu do Palermo, sprawdzenie przez pirotechnika Straży Granicznej, przeprowadzenie jeszcze raz kontroli bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, którzy byli na pokładzie i dopiero wtedy ten samolot mógł kontynuować podróż do Palermo.
5: Dodaje Bartosz Wiśniewski, rzecznik portu lotniczego we Wrocławiu. Po zdarzeniu wzmocnione zostały patrole wszystkich służb pracujących na terenie lotniska.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Pogoda.
5: pogoda w kratkę. Trochę deszczu, trochę słońca i wiatr, który może potargać fryzury. Także nie dość, że trzeba mieć parasol przy sobie, to i grzebień się przyda. Temperatury będą wahać się od 12 stopni na południu do 17 na zachodzie. W górach za to już nie jesień, a zima. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu. Na Kasprowym Wierchu temperatura odczuwalna może spaść dziś do minus 8. Poprawa pogody w weekend.
0: Z tą fryzurą to masz rację w twoim i moim przypadku, a zresztą naszego radia to chyba tak, o jeszcze Łukasz ma dłuższe włosy. No dobrze, dziękuję ci za prognozę, trzymaj się.
5: Dziękuję.
0: Dobrego dnia.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
0: Panie się pytają, jak to jest z tymi parytetami w SK Rock? Tak pan Jaro opowiada i opowiada, ale głównie o mężczyznach. No to żeby nie było, to teraz w tej godzinie będzie opowieść o pewnej pani, kobiecie, która ma dziś urodziny, która jest bardzo zasłużonym rock'n'rollowcem. O kim będzie mowa, to się państwo zaraz przekonają. Najpierw jednak, jeszcze raz, mężczyźni, jeszcze z czasów, gdy byli tam tylko wyłącznie oni. Bo dziś w składzie kobieta, ale kiedyś to tylko faceci tworzyli. Linkin Park. Faint.

0: z polsztyńską nazwą, ale pochodzący z Rzymu. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. A teraz przenosimy się do Filadelfii.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Jakiś czas temu pytano przez dziennikarzy o swój wiek, czy go ukrywa, czy nie. Mówi, teraz to już mam to w nosie, bo już jestem stara, więc można o niej śmiało mówić, że już trochę lat przeżyła. Joan Larkin, amerykańska wokalistka rockowa, którą świat nie poznawał w 1958 roku jako Joan Jett. Dopiero później pod tym pseudonimem miała dać się poznać jako jedna z tych najwspanialszych kobiet w historii rocka. Dziewczyna, która od początku wiedziała, co będzie robić, bo podobno zamiast sukienek nosiła skórzane spodnie i buty, a na 13 urodziny zażyczyła sobie gitarę. A potem grała na niej i śpiewała w domu na całe gardło. O tym także, że kocha rock and rolla. Dlaczego wybrała taką muzykę? Pop to muzyka, która mówi, weź mnie słodziaku, opowiadała jakiś czas temu. Natomiast rock and roll wrzeszczy, jesteś mój, sukin kocie. Po dwóch latach od tego 13 roku, gdy dostała gitarę, grała już coś w rodzaju punkowego, rockowego girls bandu. Dziewczyny nazywały się The Runaways i według menedżera, który to sobie wszystko wykombinował w głowie, miały wyglądać jak odrzucone z castingu

do Abby. I tego zespołu The Runaways już od dawna nie ma, ale Joan wciąż kocha rocka. I jest dziewczyną, jak śpiewa, o złej reputacji.

0: Led Zeppelin w drodze do Asgardu, ale na razie do Walhalli dotarł tylko jeden z nich, John Bonham. Reszta jeszcze w trasie. Immigrant Song, Led Zeppelin, Westy Rock. A co jeszcze przed nami? Wspomnienie pewnej piosenki z serialu, bardzo znanej, ale najpierw Blondie.
1: Autopromocja. Melina. Westy Rock.
2: Ja z tą nostalgią swoją VHS-ową, to jeszcze tak muzycznie jestem bardzo nostalgiczny i słynny Queen na Wembley, jakbym mógł zobaczyć, to marzenie, nie? To jest dla mnie filmik, gdzie Freddie Mercury robi to swoje ejo ejo z publicznością. Tak. Tego koncertu zazdroszczę, że nie było mnie jeszcze na świecie, nie było mi dane widzieć.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
6: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Esky Rock.
7: Oczywiście.
8: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one and only.

być zespół Myślowic. I, a teraz nie zadam tego pytania, czy państwo znają serial Przyjaciele, bo pytać państwa o to, to tak jak pytać, czy wilk robi wiadomo co w lesie. Wszyscy znają serial Przyjaciele. Powstała do tego serialu specjalnie piosenka, która miała w zamyśle współtwórców serialu być motywem charakterystycznym, otwierającym każdy z odcinków. Ta piosenka to oczywiście I'll Be There For You zespołu The Rembrandts. I pomyślałem sobie, że jest idealna okazja, by ją dzisiaj zagrać, bo dziś 32. rocznica premiery pierwszego odcinka tego wyjątkowego serialu. No to gramy.

0: People Are Strange, zespołu The Doors na koniec mojego pierwszego wtorkowego spotkania. Mówię pierwszego, bo jeszcze we wtorki spotykamy się wieczorem w audycji To Był Dobry Rok. No i serdecznie zapraszam na to wieczorne spotkanie. Dziś wyjątkowe będzie dla mnie i ważne, ponieważ będę przez całą godzinę grać muzykę zespołu U2. Cała godzina tylko dla tych Irlandczyków, a wszystko dlatego, że za 3 dni minie 50 lat od spotkania w kuchni domu Larego Milona Juniora, gdy młodzi chłopcy postanowili założyć kapelę. Wspomnimy sobie te czasy dziś wieczorem po 21. Ale teraz pan Jaro mówi do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: planował zamachy. ABW zatrzymała 17-latka z Siemianowic Śląskich. Był obserwowany, nie stanowił zagrożenia. MON o incydencie z dronem. W raporcie także Koszalin i nowy ślad w sprawie zaginięcia 37-latki.
1: SK Rock. Raport.
0: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.
3: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
2: Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Paweł G. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymano też 2 innych 16-latków na Śląsku. Do tego kolejną osobę w Łódzkiem, a działania polskich służb pozwoliły na ujęcie nastolatka z Niemiec. Wszyscy komunikowali się przez internetowe grupy, rozmawiali o wcześniejszych zamachach i je analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
1: To jest raport.
0: Był cały czas obserwowany przez wojskowe systemy obrony powietrznej. Mowa o wykrytym około kilometra od bazy w Redzikowie cywilnym bezzałogowym statku powietrznym. Jak podało Ministerstwo Obrony Narodowej, nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Chodzi o doniesienia w sprawie drona, który 15 września pojawił się w pobliżu amerykańskiej bazy. Nowy ślad w sprawie zaginięcia 37-latki z Koszalina. Policjanci zabezpieczyli plecak i klucze, które należały do Emilii Koprowskiej, mówi Izabela Sreberska z policji w Koszalinie.
4: Plecak został odnaleziony w polu około 2 km od miejsca imprezy w Darłowie, z której kobieta miała oddalić się przed zaginięciem. Wewnątrz znajdowały się drobne rzeczy osobiste, a także klucze od pojazdu, którym przyjechała zaginiona, oraz inny pęk kluczy. To bardzo istotne znalezisko w prowadzonych przez nas poszukiwaniach, dlatego dzisiaj kontynuujemy szeroko zakrojone działania.
0: W Darłowie działa już kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy będą przeszukiwać okolice miejsca odnalezienia plecaka. Kobietę ostatni raz widziano 30 sierpnia podczas Festiwalu Muzyki Techno w Darłowie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Dziś dzień bez samochodu. W stolicy pojedziemy komunikacją miejską bez biletu. Kierowcy mogą bezpłatnie zaparkować swoje auta w strefie parku i jeźdź, a później za darmo przejechać metrem, tramwajem czy nawet regionalnymi pociągami. W pojazdach kasowniki nie sprzedają biletów, mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.
5: Kasowniki są wyłączone, biletomaty w pojazdach nie sprzedają tych biletów krótkookresowych, no i bramki metra otwarte, tak aby było swobodne przejście na stację.
6: Jest całkiem sporo osób jak na tą godzinę, większość ludzi jest jednak w pracy czy w szkole.
7: Ale generalnie ta inicjatywa, zachęcam się pani ludzi.
8: Jak najbardziej.
7: Tylko żeby tak naprawdę wiedziałam o tym dopiero dzisiaj, kiedy wsiadałam.
6: Ci ludzie, co mają samochody, są za bardzo wygodni, żeby porzucili. Wolą siedzieć za kierownicą, także wątpię, czy ich to zachęci.
0: Mówili mieszkańcy Warszawy.
1: SK Rock Biznes.
0: Jest termin. Pierwszy prąd z morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 popłynie na początku drugiego kwartału przyszłego roku, a ostateczne decyzje w sprawie 2 kolejnych projektów farm zapadną nie wcześniej niż za rok, zapowiedział wiceprezes PGE Piotr Dziubałtowski. Grupa chce zmaksymalizować udział krajowych firm w ich budowie. Orlen poszukuje partnerów technologicznych do rozwoju i wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Celem jest przyspieszenie transformacji cyfrowej oraz zapewnienie grupie Orlen szybszego dostępu do specjalistycznych kompetencji AI, poinformował koncern. Mniej Polaków niż rok temu uważa, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego przekracza ich możliwości finansowe. Odsetek osób uważających, że uzyskanie kredytu na mieszkanie jest bardzo trudne, spadł z roku na rok z 52 do 41%, wynika z badania portalu ogłoszeniowego nieruchomościonline.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Pogoda.
0: Dziś jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju także burze. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu, w Tatrach przerost pokrywy śnieżnej o 18 cm. A temperatura od 12 stopni na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich, tam od 9 do 13 stopni. Ciśnienie 1005 hektopaskali.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Ja to się nie dziwię, że tyle ludzi dzisiaj postanowiło skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. No przy tych cenach paliwa, proszę Państwa, to dzień bez samochodu jak znalazł. Ale to nie jest jedyne święto, które dziś świętujemy, bo dziś między innymi dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. Ćwiczą Państwo? Ja ćwiczę codziennie. I nic z tego nie wychodzi. 5 minut po 12, Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry bardzo Państwu. Będziemy dzisiaj razem do godziny 15 na antenie Ski Rock. A na początek Skorpionsi, Rock You Like a Hurricane.

Owner of Lonely Hearts, to grupa Yes. To według historyków, proszę Państwa, jest prawdopodobnie pierwszy rockowy przebój wykorzystujący coś, co nazywa się samplem, czyli wycinkiem innego utworu odpowiednio obrobionym i wsadzonym w piosenkę. Partie perkusji na początku oraz krótkie, dynamiczne wejścia sekcji dętej, powtarzające się kilkukrotnie w trakcie tego utworu, brzmią bardzo podobnie do fragmentu utworu Cool Is Back grupy Funk Incorporated z 1971 roku i był to sample dość subtelny. Producent tej płyty, tego numeru, Trevor Horn, wykorzystał jedynie niewielki wycinek i poddał go znacznej obróbce, przez co nie było podstaw do wskazywania utworu, autora tego utworu. No a zresztą w latach 80. nie było jeszcze przepisów i precedensów dotyczących uzyskiwania zgody na wykorzystywanie sampli. Tak oto panowie z grupy Yes napisali historię muzyki rockowej. No to teraz przed nami utwór, w którym sampli nie ma, za to są genialne ścieżki gitar i cudowny wokal Jona Bon Jovi. Jeden z moich najukochańszych kawałków grupy Bon Jovi, teraz Westerok, czyli Wanted, Dead or Alive.

0: Dziewczyna o perłowych włosach w Esterok, to grupa Omega. Pamiętam, jak kiedyś, proszę Państwa, spotkałem w takim lokalu, gdzie spożywa się bezalkoholowe napoje, pewnego Węgra, i on próbował mnie nauczyć wymowy tytułu tego utworu. No i wieczorem szło mi doskonale, ale rano, kiedy się obudziłem i już nie było tych bezalkoholowych, no to jakoś mi nie szło. I do tej pory mi nie idzie, dlatego tytuł tego utworu wolę czytać po prostu, po polsku. To Omega za nami, przed nami natomiast utwór, z którego tytułem nie mam problemu, bo to będzie Muse i Uprising.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. Esta Rock Radar.
3: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Ich drogi rozeszły się dekady temu, ale historia zatoczyła koło. Muniek Staszczyk, lider zespołu Tilafe, ponownie połączył siły z przyjacielem z dzieciństwa, z którym na jednym z częstochowskich podwórek zakładał swoją pierwszą punkową kapelę. Efektem ich powrotu jest duet Muniek plus Macio i zapowiedź albumu Mama. A szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
1: Esta Rock Radar.
4: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
5: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
6: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

To Muse i Uprising, Westrock. Numer, o którym Matt Bellamy powiedział MTV News, że to jeden z kluczowych utworów na płycie The Resistance. Wyjaśnił, że to jest pierwszy kawałek na albumie. W pewnym sensie podsumowuje on jego przesłanie. Wiesz, mamy po prostu dość tych cholernych bankierów i polityków, którzy zamieniają wszystko w bzdury. Wydają kasy na jakieś bzdety i wszystko psują. To więc utwór, który mówi: odzyskajcie władzę, ale przy tym dobrze się bawcie. Bawcie się dobrze przez cały czas, w to właśnie wierzymy. No to a propos protest songów, to ja teraz mam kolejny protest song na antenie Skirok. Tym razem będzie po polsku. To Perfect i Idź Precz.

0: Far Away to grupa Slade w Estrock. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 13, a to oznacza najświeższy raport na antenie Eski Rock, a po raporcie zagram dla Państwa numer Iron Man grupy Black Sabbath.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
9: Rząd przyjmie ustawę premier o limitach wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Pijany spowodował wypadek w Rzeszowie. 23-latek tymczasowo aresztowany. W raporcie Dolny Śląski alert RCB o wodzie skażonej bakteriami z grupy E. coli.
10: SK Rock. Raport.
9: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na ten dzień wielu czekało z nadzieją. Ludzie oczekują szybkich zmian, zaznacza premier. Rząd właśnie wziął się za ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Donald Tusk ma nadzieję, że to zakończy patologie ujawniane w części placówek ochrony zdrowia.
11: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok. Rekordowy szpital na zarobki 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital. A więc 100% plus 15% w dług tylko na zarobki. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych, jakie NFZ otrzymywał, 72 godziny na dobę i miał za to wynagrodzenie.
9: Premier podkreślił, że przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ-cie, a nie w prywatnej poradni.
11: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na 2 etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 000 złotych w skali roku, czyli trochę ponad 70 000 złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap.
9: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kasprzyk bez skończonej specjalizacji zarobił przeszło 1,5 miliona złotych.
10: To jest raport.
9: Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. To 23-letni mieszkaniec powiatu leżajskiego, który w piątek spowodował wypadek na ulicy Staroniwskiej w Rzeszowie. Rannych zostało w nim 8 osób, a szczegóły zna Julia Ranosz.
12: Jak wstępnie ustalono, 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W wyniku zdarzenia rannych zostało 8 osób. 5 z nich opuściło już szpitale.
9: 23-latek usłyszał już zarzut spowodowania wypadku drogowego oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Alert RCB o wodzie skażonej bakteriami z grupy coli dostali mieszkańcy Schocianowa i Rakowa w powiecie polkowickim na Dolnym Śląsku. Wodę z kranu nie należy pić, myć się w niej, a przed użyciem gotować minimum 2 minuty.
13: Czyli żywność, która nie zostaje później poddana obróbce termicznej, musi być wypłukana w wodzie po przygotowaniu. Należy przygotowywać wodę również osobom o obniżonej odporności, dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze.
9: Mówi Zenona Jasiurkowska z powiatu inspektoratu sanitarnego w Polkowicach i dodaje, że operator wodociągów zaczyna dziś chlorowanie wody. Sanepid jeszcze dziś powtórzy badanie na obecność bakterii.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska. I to wszystko w wykonaniu 2 kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. W ramach Ligi Kociego Procederu rywalizują w domowych mini-dyscyplinach, a ich właściciele wcielają się w trenerów i komentatorów sportowych. Są treningi, turnieje i walka o medale. W czym specjalizują się koci zawodnicy? No o tym ich trenerzy.
14: Bierki.
15: Bilard.
14: Piłkarzyki.
15: Hokej.
14: Kręgle.
15: No i na razie tyle.
14: Na razie tyle.
9: Nie każdy jednak równie szybko opanowuje nowe dyscypliny, dodają trenerzy.
14: Jeżeli chodzi o kitkę, to muszę przyznać szczerze, że bardzo łatwo. Tak. Ona po 30 sekundach już umie nową grę praktycznie. A z bękiem, no to trzeba kilku tak sesji treningowych, żeby on zakumał.
9: Kibicować bękowi i kitce można w mediach społecznościowych na profilu Koci Proceder.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Pogoda.
9: Dopiero jutro w kalendarzu, ale już od kilku dni w pogodzie. Jesień jest pochmurno, deszczowo, wietrznie i chłodno. Temperatura od 12 stopni na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18 stopni w północno-zachodniej części kraju. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Dla odmiany dodajemy w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Złośliwi powiedzieliby, że piękną mamy zimę tego lata. No cóż, ostatni wtorek lata 2026, małoletni, ale słyszałem, że już na początku jesieni ma się pojawić babie lato. Czyli znaczy, że jeszcze będzie ciepło i za to trzymam bardzo mocno kciuki. Tymczasem ja na rozgrzewkę mam dla Państwa teraz numer Black Sabbath, Iron Man, a potem zaraz będą panowie z grupy Happy Set z numerem, zanim pójdę. Happy Set, który już niebawem zagra bardzo wyjątkowy koncert, ale o tym opowiemy Państwu pod koniec tygodnia. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry.

Hej i List w S-Rock. Ciekawe, czy ten numer znajdzie się w setliście specjalnej trasy koncertowej, którą Katarzyna Nosowska planuje z okazji solo 30-lecia solowej działalności muzycznej. Ja wiem, że solowej, ale w notce odnośnie tych koncertów czytamy, że będzie też coś pożyczonego, czyli covery przepuszczone przez wrażliwość Nosowskiej. No najłatwiej chyba sięgnąć po numery zespołu Hej i zaśpiewać je trochę inaczej i już pyk, mamy covery. Nie, no dobrze, żeby była jasność, nie podejrzewam Katarzyny Nosowskiej o chodzenie na łatwiznę. 5 koncertów na ten moment ogłoszonych: 13 listopada Warszawa, 27 Wrocław, 4 grudnia Gdańsk, 6 grudnia Kraków i 13 grudnia Warszawa. Czy będzie więcej? Proszę sprawdzać strony internetowe Katarzyny Nosowskiej. A teraz zespół, który ma na swoim koncie niewiele, bo 2 płyty, ale ta z 98, ta pierwsza płyta, na której znalazł się utwór, który mam dla Państwa, była chyba tą najbardziej znaną. A to chyba dlatego, że ten numer to właśnie cover. Orgy i ich wersja numeru Blue Monday.

0: Kocham cię, kochanie moje, to grupa Manam w Esterok. Aż trudno uwierzyć, że kiedy ten kawałek został wydany, ja miałem dopiero roczek. A kiedy miałem 5 lat, panowie z Whitesnake wydali numer zatytułowany Is This Love i już za chwileczkę tego kawałka posłuchamy w Esterok.
1: Autopromocja. Melina Esterok.
2: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Czemu tyle osób w tym bierze udział? To tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
3: Tak?
2: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

Is This Love to Whitesnake w Esterok, numer, który pochodzi z 7 albumu tej grupy, zatytułowanego po prostu Whitesnake. Numer, który tak naprawdę na początku wcale nie miał być kawałkiem dla grupy Whitesnake. David Coverdale opowiadał o tym, że zanim wyjechał na południe Francji, gdzie panowie nagrywali ten album, znajomy z wytwórni EMI poprosił go o pomysły, które mogłyby się sprawdzić w przypadku Tiny Turner. I właśnie stąd wziął się pierwotny zamysł utworu Is This Love. Ale kiedy David Geffen usłyszał oryginalne demo, polecił Coverdale'owi, żeby dał spokój, żeby nie oddawał tej piosenki Tinie Turner, tylko żeby nagrali to razem z zespołem Whitesnake. I to była bardzo dobra decyzja, bo to był jeden z dwóch kawałków, które w tamtym okresie królowały na listach przebojów, jeden z dwóch kawałków grupy Whitesnake. No to my teraz troszeczkę mniej popularny kawałek sobie zagramy, ale równie dobry. To Talking Heads i Psycho Killer w Esterok.

0: Hey Joe, to Jimi Hendrix, Westerok, tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik najświeższy raport Westerok, bo zbliża się 14, a po 14 zagram dla Państwa m.in. Queen i I Want It All.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A kto pomyśli, jak czują się te biedne samochody, które same zostaną pod blokiem w garażu? I co, mamy o nich się nie pamiętać? No nie, tak nie można.
3: Ale ustaliliśmy wspólnie, że te auta dzisiaj świętują sobie dzień bez kierowcy.
4: A, i co, myślisz, że robimy imprezę w garażu? No.
5: W sensie wygląda tak rzeczywiście, że koledze omsknął się paluszek.
4: Chyba tobie. Proszę Państwa, było tak, że Gądziu mówił, słuchajcie, tylko pod żadnym pozorem w trakcie piosenki nie można naciskać tej klawiatury, bo ona jest bardzo czuła. I właśnie ją nacisnął.
3: No chyba ty. Drodzy Państwo, prawda była taka, że po prostu komar usiadł, klawiatura jest bardzo czuła, palec pojawił się na spuście i dlatego Metallica raz jeszcze na wszystko.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: Reklama.
8: Atak toporkiem w podstawówce na Podlasiu. Dziesięciolatka w stabilnym stanie. Eksplozja w Osięcinach i milionowe straty po pożarze w suszarni zboża. Hałas, skargi i bezkarni turyści w raporcie Krótki najem mieszkania.
9: SK Rock. Raport.
8: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dziesięciolatka zaatakowana przez 11-latka toporkiem jest w stabilnym stanie. To najnowsza informacja od lekarzy po wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy, nie zagrażają jej życiu.
10: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
8: Informuje Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, do którego trafiła dziewczynka. Na razie nie wiadomo, jakie są okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Udało nam się porozmawiać z kierowcą autobusu, który rano dowoził 11-latka do szkoły.
11: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, na wejściu dzień dobry, na wyjściu do widzenia, miłego dnia. Tak, przyjechał ze mną, tamtych dzieci nie za dużo było w autobusie, ale nic nie dało, tam żadnych oznaków nie było.
8: Policjanci przesłuchują świadków, medycy z kolei zdecydują, czy chłopiec trafi do specjalistycznej placówki medycznej na badania psychiatryczne. Jutro zajęcia w szkole zaczną się od spotkania z psychologiem.
9: To jest raport.
8: Nic nie wskazuje na dywersję. Na ponad 8 milionów złotych oszacowano straty po piątkowym pożarze w gminie Osięciny z województwie kujawsko-pomorskim. Na terenie suszarni zbóż doszło do eksplozji zbiorników z gazem. Według wstępnych ustaleń śledczych pożar był związany z pracami przy montażu instalacji gazowej. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
12: Prokuratura rejonowa w Radziejowie Kujawskim wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do powstania pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni do zbóż na terenie przedsiębiorstwa, a następnie do wywołania eksplozji 10 zbiorników z gazem wskutek niezachowania wymaganych zasad ostrożności.
8: Informuje Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Z ogniem walczyło 19 zastępów straży pożarnej. Hałas, skargi mieszkańców i bezkarni turyści. Tak często wygląda tak zwany krótki najem mieszkań. Samorządy dużych miast i mieszkańcy czekają na ustawę, która ma to uporządkować. Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom i spółdzielniom decydować o dopuszczeniu do krótkotrwałego wynajmu w danym budynku czy osiedlu. O tym Grzegorz Mnich.
13: Pani Wioletta, mieszkanka Łodzi, od roku znosi niedogodności związane z krótkoterminowym najmem.
14: Hałas, to jest koszmar po prostu.
13: Wzywanie policji nic tutaj nie daje.
14: Bo przyjdzie, poprosi, żeby było spokojnie, wyjdzie i na tym interwencja się kończy, a my jako mieszkańcy zostajemy z tym problemem.
13: Dlatego potrzebne są nowe zapisy prawne, mówi łódzki adwokat Maciej Rimer, który reprezentuje interesy mieszkańców jednej z kamienic na Piotrkowskiej.
15: Obecnie wspólnota nie może zablokować powstania w budynku najmu krótkoterminowego, który bywa bardzo często uciążliwy dla mieszkańców.
13: Póki co wspólnota może tylko składać skargi do służb na naruszenie porządku i bezpieczeństwa.
8: A nowa ustawa ma między innymi zlikwidować szarą strefę i dopuścić do głosu stałych mieszkańców.
1: SK Rock Biznes.
8: Jest porozumienie o współpracy, zostało podpisane przez Państwową Agencję Atomistyki i Kanadyjską Komisję Bezpieczeństwa. Chodzi o nadzór nad pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej. Nastroje konsumentów pozostały pozytywne mimo dalszych zawirowań geopolitycznych, napisali ekonomiści Erste Bank Polska. To komentarz do dzisiejszych danych GUS. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu wzrosła o 3,8% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,3%. Chęć zakupu samochodu wyłącznie z wykorzystaniem narzędzi online deklaruje 3% badanych Polaków. 84% woli osobiście przeprowadzić oględziny pojazdu. Jednocześnie ponad 90% respondentów rozpoczyna poszukiwania nowego auta w internecie. Wynika z raportu Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
8: Cały tydzień pochmurny, deszczowy i wietrzny z niewielkimi przejaśnieniami. Na najwięcej chwil ze słońcem mogą liczyć mieszkańcy zachodnich województw. Dziś we wschodniej połowie kraju możliwe burze, a w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Najchłodniej teraz 7 stopni w Zakopanem. Najcieplej w Bydgoszczy i Szczecinie, tam na termometrach 18 stopni. 17 w Warszawie i Poznaniu, a 14 stopni w Kielcach, Opolu i Lublinie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: I tak i to ci mamy, proszę Państwa, ostatni wtorek lata 2026. 7 stopni w Zakopanem. No to głowa mała. Dobrze, że w centrum te 19, więc jest w miarę znośnie. Łukasz Szaciłowski, witam Państwa we wtorek 22 września 2026 roku na antenie Eski Rock. Jeszcze do 15 jesteśmy razem, teraz Queen i I Want It All.

Blair i Song 2 Westerog, a teraz przed nami, proszę Państwa, kawałek, który stał się kawałkiem, bez którego nie wyobrażaliśmy sobie koncertów grupy Motorhead, chociaż Lemmy nienawidził grać tego kawałka, ale z drugiej strony trzymał go w setliście, no bo sam twierdził, że jak idziesz na koncert Motorhead, no to Ace of Spades musi zabrzmieć, bo inaczej to się nie liczy. Jak powiedział dla magazynu V Mojo w 2011 roku, powstanie tego numeru wspominał tak. Podobno Ace of Spades nie ma sobie równych, ale ja nigdy nie uważałem go za dobry kawałek. Pisząc go, po prostu bawiłem się słowami związanymi z hazardem i wykorzystywałem wszelkie ograne schematy. No i cieszę się, że to właśnie dzięki niemu zyskaliśmy sławę. Chociaż przez 2 lata śpiewałem na koncertach The Eight of Spades i nikt nawet nie zauważył. No to my posłuchamy w oryginale i z dobrym tekstem. The Ace of Spades i Motorhead Westrock.

0: Numer, który przyniósł grupie Golden Life ogromną sławę. Oprócz Błękitnego Nieba, numer, który tak naprawdę jest coverem, bo w oryginale wykonywał go, zresztą skomponował i napisał Marek Jaskowski w roku 1979. A już za chwileczkę przenosimy się za ocean, Westerok, bo będzie grupa Aerosmith.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.
5: SC Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Jacek Kawalec rozstał się z budką suflera po burzy wywołanej jego parodią. Jak się okazuje, szybko udało się znaleźć jego następcę. Nowy wokalista legendarnego zespołu oficjalnie zabrał głos, potwierdzając dołączenie do muzyków. Do tej pory przez ponad 30 lat był związany z oddziałem zamkniętym, a chodzi o Krzysztofa Wałeckiego. Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
5: Skrock Radar.

Harley mój to jest to, kocham go. To jest piosenka o wolności, jaką daje motocykl, dlatego też inni motocykliści, użytkownicy innych motocykli niż Harley'a, również pod nią się podpisują i bardzo dobrze. A propos wolności, no to Jam ma teraz trochę wolnego. Wczoraj panowie zagrali koncert we Wrocławiu, a najbliższe koncerty dopiero pod koniec października, 24, a potem listopad, 6, 7, 8, 13, 20, 21, no a potem to już daty grudniowe. Szczegóły znajdą Państwo na oficjalnej stronie zespołu Jam. Tam wszystkie koncerty dokładnie rozpisane. Można przez tę stronę również zakupić odpowiednie bilety. To był Jam Westerok, a teraz R.E.M. It's the end of the world as we know it.

0: Ozzy Osbourne i Crazy Train w Esterok. Jeden z tych numerów, które zaśpiewał na pierwszym metalowym koncercie w swoim wykonaniu niejaki William Shatner, czyli gwiazdor Star Treka. Polecam sprawdzić w internecie, jak mu poszło, bo poszło mu świetnie. Tym numerem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Już za momencik wybije 15. Po 15 przywita Państwa Michał Cieślik. My natomiast usłyszymy się jutro o 12 w Esterok. Łukasz Szczeciłowski, dzięki bardzo za dziś. Pięknego popołudnia i wieczoru życzę.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
3: W SC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Reklama.
6: To jest SK Rock.
7: Podwyższony stan gotowości na przejściach granicznych. Za chwilę szczegóły. Wypadek w Oświęcimiu. 82-latek uderzył w stację paliw i paczkomat. W raporcie także dzień bez samochodu i pytanie o porzucenie dziś 4 kółek.
8: SK Rock. Raport.
7: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Przejścia graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. To w związku z zagrożeniem dronowym, rakietowym i sabotażowym ze strony Rosji. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
9: Które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione. Ustanowione zostały także punkty schronienia zgodnie ze wszelkimi procedurami dla 650 osób, które będą przebywać na terenie tego przejścia.
7: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał też, że polska i ukraińska Straż Graniczna całodobowo wymieniają się informacjami. Podobna współpraca ma miejsce między wojskami obrony przeciwlotniczej obu państw.
8: To jest raport.
7: Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw w Oświęcimiu, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy.
10: W wyniku zdarzenia rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy. Natomiast senior, który kierował samochodem, oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników medycznych.
7: Informuje Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. To kolejne podobne wydarzenie w Małopolsce. Tydzień temu 78-letnia seniorka kierująca osobówką uszkodziła łącznie 6 samochodów podczas próby parkowania na rynku. Lekarze z Podlaskiego i Podkarpackiego z nieopłaconymi nadwykonaniami za ubiegły rok NFZ nie zapłacił tylko tym dwóm województwom. Dług funduszu wobec podlaskich lekarzy to ponad 1 800 000 złotych. W przypadku podkarpackiego to około 4 milionów złotych. Po wyczerpaniu limitu świadczeń NFZ zaleca lekarzom przesuwanie badań diagnostycznych.
11: Ja sobie nie wyobrażam, jak w kolejkę ustawić gorączkujące dziecko, żeby zrobić mu szybkie CRP, które z założenia jest szybkie tu i teraz. Więc nie może być tak, tak, że mi się skończył budżet i proszę przyjść za 2 tygodnie.
7: Mówiła Joanna Szeląg, szefowa Podlaskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Podlaskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Auta, korki, nerwy i walka o każdy centymetr parkingu. Czy można z tego zrezygnować? W dniu bez samochodu pytamy, czy Polacy są w stanie chociaż na chwilę odpiąć pasy i porzucić swoje 4 kółka.
12: Wyobrażacie sobie życie bez auta?
13: Oczywiście, że tak, bo mimo tego, że posiadam prawo jazdy, to odeszłam od samochodu i cały czas chodzę sobie pieszo.
14: Nie jest konieczny. Niektórzy już z przyzwyczajenia wsiadają do samochodu.
7: Komunikacja dzisiaj za darmo. Korzystacie?
15: Dzisiaj tak. Nowy dzień bez auta.
14: Dawniej był jeden samochód na 100 osób, a teraz jest na 100 osób 200 samochodów.
7: Korzysta pan z komunikacji miejskiej?
16: Rzadko.
13: Komunikacja teraz w Kielcach działa luksusowo.
7: Z mieszkańcami Kielc rozmawiała Weronika Wawrzyk.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
7: Przed nami pochmurny, deszczowy i wietrzny tydzień z niewielkimi przejaśnieniami. Będzie też chłodno. Dziś najchłodniej w Zakopanem 7 stopni. Najcieplej teraz w Bydgoszczy i Szczecinie, tam na termometrach 18 stopni. 17 w Warszawie i Poznaniu, a 14 stopni w Kielcach, Opolu i Lublinie. We wschodniej połowie kraju możliwe także dziś burze, a w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Nie, no piękny ten ostatni dzień lata 2026, prawda?
7: Jutro jesiennie.
0: Ale w przyszłym tygodniu ma być jeszcze ładnie.
7: W niedzielę już.
0: Lato ma wrócić do nas, tej jesieni.
7: Będzie ciepło.
0: Prawie
7: lato będzie. Będą fruwały pająki.
0: Okej. Sprawdzimy. Ania na pewno wróci do nas za pół godziny z kolejnym raportem, a ja mówię dzień dobry, we wtorek 22 września. Michał Cieślik, kłaniam się. Jest 5 minut po 15 i do 18 będziemy dziś razem. Zapraszam.

To był Manam w Esterogi Boskie Buenos. Jutro rozpoczyna się jesień. Ania obiecała, że wróci za paręnaście minut, jak tutaj będzie z kolejnym raportem do tej naprawdę fascynującej historii z tymi latającymi pająkami, że te pajęczyny, one, te pająki na tych niciach, naprawdę fantastyczna historia. To tak a propos pobiegu lata. Za chwilę więcej na ten temat. Takie Spidermany nam tutaj będą krążyć niebawem. A ja się kłaniam raz jeszcze po 15. No i w tym składzie dzisiaj również spędzimy te najbliższe trzy popołudniowe godziny do 18. Kolumna bez Zygmunta, jak to już ustaliliśmy. Za chwilę będzie raport, kolejne wydanie. No a teraz 30 Seconds to Mars. Przy okazji wybiegamy w przyszłość już do wiosny. Tak, jesień jeszcze się nie rozpoczęła, my już do wiosny przyszłego roku wybiegamy, bo właśnie na wiosnę zespół 30 Seconds to Mars przyjedzie do Polski, zagra w Tauron Arenie w Krakowie, no i zagra materiał z dwóch płyt, Beautiful Lie i This Is War. No i my teraz sięgamy po pierwszą z tych dwóch wymienionych przeze mnie płyt. No i Eskarok bardzo Państwu serdecznie poleca ten koncert jako dumny patron tego właśnie wydarzenia. The Kill.

0: Where the Wild Roses Grow, Nick Cave i Kylie Minogue. Przy okazji machamy do wszystkich dzisiaj świętujących swoje urodziny. Między innymi machamy do pana Nicka Cave'a, który właśnie tego dnia świętuje. Dzisiaj kończy 69 lat, czyli proszę bardzo, za rok zmiana kodu i z przodu pojawi się 7. Zdrowia i znakomitej formy życzymy, no i kolejnych koncertów w Polsce, bo ten ostatni całkiem niedawno się odbył. Na początku lipca pan Nick Cave wystąpił na tegorocznym openerze. Raz jeszcze wszystkiego dobrego dla pana Nicka, który właśnie z Kylie Minogue pojawił się w SC Rock.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić.

0: trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.

0: Nie pada, póki co. Tak przynajmniej wynika z tego, co widzę za moim oknem. Ania pojawiła się w studiu i że babie lato będzie w przyszłym tygodniu.
1: Będzie babie lato.
0: I te pająki, co tak się ten...
1: Pająki to będą latały, będą się wspinały wysoko na drzewa albo na jakieś w inne miejsce i będą na tych pajęczych niciach leciały daleko.
0: Czyli takie wesołe miasteczko będą miały też, można powiedzieć.
1: Można tak powiedzieć.
0: Ania przybyła do studia. Pora na raport.
2: SK Rock. Raport.
1: Zapraszam. Usłyszał zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy. Chodzi o 52-latka, który w Bukowni śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego. W czasie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, ale zdaniem prokuratury były one bardzo chaotyczne.
3: Czuł się zagrożony, bo ktoś chodził po dachu, ktoś mu się włamuje do komputera, wyszedł z domu, w związku z tym zabrał do plecaka broń, aby ją wypróbować, bo mu sama wystrzeliła w nocy. Udał się do lasu, gdzie spotkał pokrzywdzonego, którzy na jego widok zaczęli uciekać, oddał w ich kierunku strzały.
1: Mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Jutro sąd ma rozpatrzeć wniosek o tymczasowy areszt dla 52-latka. Mężczyźnie grozi od 10 lat więzienia do dożywocia.
2: To jest raport.
1: Jest mniej interwencji służb. Po 3 miesiącach od wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie Urząd Miasta opublikował statystyki. Dane pokazują spadek interwencji policji o prawie 9%, a wykroczeń o nieco ponad 15%.
4: No można powiedzieć, że Straż Miejska i służby mają zdecydowanie mniej pracy nocą, ale nadal odnotowywane są te interwencje w ciągu dnia.
1: Mówi Krzysztof Gubański z Biura Strategii i Analiz Urzędu Miasta. Liczba zezwoleń i punktów sprzedaży alkoholu pozostaje na niemal niezmienionym poziomie.
2: SK Rock Sport.
1: Odliczamy do ćwierćfinału siatkarskich Mistrzostw Europy o 18:00 mecz Polska-Niemcy. To niebezpieczna drużyna, przyznaje libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak.
5: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
1: Dzisiejsze spotkanie to swego rodzaju powtórka z siatkarskiego Euro z 2019 roku. Wtedy Biało-Czerwoni ograli rywali 3-0. Maja Chwalińska poznała rywalkę. W drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze zmierzy się z Oleksandrą Ołyjnikową, która dziś pokonała amerykańską tenisistkę. Ukrainka zajmuje 47. miejsce w światowym rankingu. Do tej pory z Polką rywalizowała tylko raz. Tenisistki spotkały się w 2024 roku podczas turnieju w brazylijskim Florianopolis. Wówczas wygrała Chwalińska, a jutro pojedynek w Singapurze.

0: Faith No More, Ashes to Ashes w Este Rock. Przypomnę, wracając z czterema koncertami wraz z System of a Down na początku przyszłego roku na Antypodach.
1: To jest kopalnia odkrywkowa Eski Rock.
0: Proszę Państwa, pod nieobecność Dawida będziemy kopać i to głęboko, chociaż w tym momencie może nie aż tak bardzo, choć 35 lat historii tego właśnie utworu, no to robi wrażenie, 3,5 dekady. W czwartek minie dokładnie 35 lat od premiery płyty z tym utworem Blood Sugar Sex Magik. Mowa oczywiście o tym kultowym albumie Red Hot Chili Peppers, no i na tę okoliczność chciałbym przypomnieć taki nieoczywisty, tak bym to określił, numer z tracklisty tego właśnie albumu. No tak, ktoś kiedyś powiedział, że piosenki dzielą się na dwie grupy, te o miłości i te również o miłości. To dowolność zupełna, do której grupy Państwo przypiszą ten właśnie kawałek, który opowiada o burzliwych związkach, no i odnosi się do relacji wokalisty zespołu Anthony'ego Kiedisa z jego byłą dziewczyną, która nazywała się Carmen Hawke.
2: Breaking the Girl.
0: Red Hot Chili Peppers. Dzisiaj w kopalni odkrywkowej.

0: Breaking the Girl. No i historia rozstania Anthony'ego Kiedisa z modelką Carmen Hawke, z którą artysta spotykał się właśnie w tym czasie, mniej więcej, kiedy powstawała ta płyta Blood Sugar Sex Magik, która pojutrze będzie obchodzić swoje 35. urodziny. Dzisiaj i w tym tygodniu w kompalni Breaking the Girl, ten właśnie znakomity utwór z tracklisty tego albumu. Red Hot Chili Peppers już za nami.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Dire Straits i Sultans of Swing w Esterog na 6 minut przed 16. Mam dla Państwa coś nowego.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I ten kawałek, proszę Państwa, znajdzie się już w najbliższy piątek na najnowszej płycie angielskiej grupy Nothing But Thieves, The Stray Dogs, tak będzie krążek zatytułowany, a za 4 miesiące koncert tej właśnie grupy w Łodzi zagrają między innymi tak oto. A Different Kind of Happiness. To jest ich najnowszy singiel. Nothing But Thieves przed nami.

0: No i tak właśnie Państwu gram tuż przed godziną 16. Grupa Nothing But Thieves zamyka godzinę Different Kind of Happiness. Byłem kiedyś na koncercie tej właśnie grupy. No, nie powiem, delikatnie wyrwało z butów. Będzie okazja, by ich sprawdzić na żywo w Polsce. Jak powiedziałem, za 4 miesiące znowu zagrają. Tym razem odwiedzą Łódź. 2 minuty do 16 pozostają. Za chwilę najnowszy raport Westerok. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
2: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Ruch prokuratury w sprawie Artura K. Chodzi o śledztwo dotyczące zonda krypto. Są limity. Rząd przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia. W lasach przyciągają wzrok grzybiarzy. W raporcie Siedzunia.
2: Eska Rock. Raport.
1: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Ruch prokuratury w sprawie Artura K. Od tego zaczynamy raport, a chodzi o śledztwo dotyczące zonda krypto. To były policjant z pionu cyberprzestępczości zatrzymany w sprawie afery. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników zondy i prania pieniędzy. A do tematu będziemy wracać w kolejnych raportach. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
3: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami, którzy na przykład wykonują operacje wysokospecjalistyczne albo pełnią funkcje kierownicze.
1: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i dodaje, że wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków, 2 etaty, czyli 320 godzin. W takim przypadku limit zarobków wyniesie 16-krotność płacy minimalnej.
3: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
1: Co ważne, limity będą też obowiązywać niezależnie od formy zatrudnienia. Przepisami już na najbliższym posiedzeniu 6 października zajmie się Sejm. Jeśli zostaną podpisane przez prezydenta, wejdą w życie po miesiącu. Od tego momentu placówki medyczne będą miały pół roku na dostosowanie umów lekarzy do limitów. W Nowym Jorku rozpoczęła się doroczna debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przez najbliższe dni światowi przywódcy będą rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie, konfliktach i globalnych wyzwaniach. Debatę otworzył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, przedstawiając najważniejsze działania organizacji i priorytety na kolejny rok. Część przemówienia skupiała się na konfliktach, m.in. w Ukrainie i Gazie. Szef ONZ zaapelował o zaprzestanie walk. Tak zwane zawieszenie broni przeniosły niewiele więcej niż chwilowe ograniczenie walk, podczas gdy cywile wciąż płacą za to najwyższą cenę. Apeluję do przywódców zgromadzonych na tej sali, by w pełni wykorzystali ten tydzień spotkań na rzecz deeskalacji i dialogu. Swoje wystąpienie może rozpoczął już prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W Nowym Jorku ma również spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, a wśród uczestników debaty jest także prezydent Polski Karol Nawrocki, który ma przemawiać jutro.
2: Słuchacie raportu w Esce Rock.
1: Są niezwykłe, wyglądają jak morska gąbka albo gigantyczny kalafior i gdy tylko pojawiają się w lasach, z miejsca przyciągają wzrok grzybiarzy. Mowa o siedzuniach.
4: Wspomniane siedzunie do niedawna nazywane były trochę inaczej i to być może część osób od nich w jakiś sposób odciągało uwagę, bo nazywał się wcześniej ten grzyb szmaciakiem gałęzistym. Natomiast od kilku czy kilkunastu lat to nazewnictwo się zmieniło i w tej chwili już jest to siedzuń.
1: Do 2014 roku siedzunie były pod ochroną, aktualnie mogą trafiać do naszych koszyków w trakcie grzybobrania.
4: No też przyciągają wzrok właśnie ze względu na nietypową bardzo budowę. Niektórym przypomina to rozgotowany makaron, tak jakby ktoś z durszlaka wyrzucił takie nitki pofalowane. Niektórym przypomina to strukturę taką trochę podobną do mózgu. Inni jeszcze mówią, że siedzuń to jest grzyb, który przypomina swoją strukturą jakieś koralowce.
1: Opowiadał Paweł Kosin, leśnik z Daleszyc.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Pochmurno, deszczowo, wiecznie i chłodno. Jednym słowem jesień. Temperatura od 12 stopni na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich, tam od 9 do 13 stopni. I taka pogoda utrzyma się do soboty.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Ale zanim sobota, to my jeszcze cieszymy się, no mam nadzieję przynajmniej, wtorkowym popołudniem, 22 września w kalendarzu, no ostatni dzień lata, no co by nie mówić. 6 minut po 16, dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik, no i zapraszam na kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania. Na początek mam dla Państwa Disturbed, który zagra we własnej wersji wielki hit zespołu Genesis, Land of Confusion.

To był Hej w Esterok i mi się, no właśnie, a mi się chce, czy mi się tak nie do końca chce dzisiaj, które team państwo wybierają. Przypominam, nasz Messenger się poleca, ale widzę, że państwo doskonale wiedzą, że można z niego korzystać bez żadnej zachęty. Pan Tomek na przykład napisał, że lubi ten kawałek Genesis w wykonaniu Disturbed, który przed chwilą pojawił się w Esterok, ale jeszcze bardziej oryginał. No wiadomo, że pewne rzeczy są nie do podrobienia i pewnie to pan Tomek się ucieszy, że za chwilę i Genesis będę miał. Jesus He Knows Me to już lada moment w Esterok. A Messengerski Rock oczywiście poleca się państwa uwadze, proszę absolutnie nie krępować, korzystać, dowoli. W sprawach wszelakich. Prawie 16 minut po 16 to już Garbage, Stupid Girl w Esterok.

0: No tak, to był taki czas w Stanach, kiedy jak grzyby po deszczu pojawiały się w telewizji wszelkiej maści programy, gdzie różnego rodzaju kaznodzieje albo pastorzy nauczali swoje prawdy, i to miała być właśnie taka satyra na tego typu audycje w telewizji. I to strasznie bawiło członków zespołu Genesis z Philem Collinsem na czele, i dlatego właśnie powstał ten utwór Jesus, He Knows Me. Genesis już za nami w Esce Rock. Wiadomo, pośmiać się zawsze fajnie. 24 minuty po 16. Lenny Kravitz za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Reklama.

0: czekaj, bo to było bardzo ładne. Jak Lenny Kravitz.
1: To Fire.
0: A jak Fire?
1: To Chicago Fire, czyli?
0: Robert Lewandowski.
1: A Robert Lewandowski co?
0: Pięknieś to.
1: Jest
0: pięknieś
1: gotowy
0: to ułożyła,
1: do gry
0: naprawdę.
1: Z orzełkiem na piersi.
0: No i więcej na ten temat już za chwilę w raporcie sportowym. Ania pojawiła się w studiu, więc pora na najnowsze wiadomości.
2: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
3: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Napaść na 54-latka w centrum Płocka. Doszło do kradzieży saszetki i ucieczki autem. W trakcie zdarzenia miały paść strzały. Podejrzani są już w rękach policji.
5: Funkcjonariusze ustalili, że w trakcie zajścia padły strzały, najprawdopodobniej z broni pneumatycznej, co jest weryfikowane.
1: Mówiła Monika Jakubowska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Zatrzymani mężczyźni w wieku 32 i 52 lat oraz dwaj w wieku 37 lat są już przesłuchiwani. Przesłuchany został też pokrzywdzony. Motyw i okoliczności napaści są ustalane.
4: To jest raport.
1: Teraz akcja policjantów z warszawskiego Wilanowa. Rozbili grupę przestępczą zajmującą się kradzieżą i legalizacją samochodów, głównie marek Toyota. W sprawie zatrzymano 7 mężczyzn, mówi Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji.
6: Usłyszeli oni zarzuty m.in. kradzieży pojazdów, jak również paserstwa.
1: 5 z nich trafiło już do aresztu. 2 ciuple zlikwidowano m.in. w podwarszawskiej Zielonce. Odzyskano 25 pojazdów wartych blisko 1,5 miliona złotych.
4: SK Rock Sport.
1: Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
7: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie, no to ciężko powiedzieć. Pewnie to też z dnia na dzień będzie można więcej o tym podyskutować, rozmawiać, podjąć jakieś decyzje, ale dopóki mogę i będę miał siłę, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
1: Mówił kapitan naszej reprezentacji. Jeśli Lewy zagra w piątkowym meczu, będzie to jego pierwszy występ, od kiedy został piłkarzem Chicago Fire i zarazem jego 168 mecz w barwach narodowych. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45 na PGE Narodowym. Włochy, Korea Południowa, Czechy, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy i Austria, Hiszpania. To pary ćwierćfinałowe turnieju finałowego tenisowego Pucharu Davisa. Ten w listopadzie odbędzie się w Bolonii. Dziś odbyło się losowanie, a trofeum bronią gospodarze.

0: To jest perfekt festerok. Tak sobie podglądam Oxford Economics Global Cities Index 2026, z którego wynika, że norweskie miasto Bergen jest obecnie najlepszym miastem do życia w Europie, a na świecie drugim po australijskiej Canberrze, bo o to chodzi właśnie w tym rankingu. A dlaczego Bergen? A między innymi dlatego, że mieszkańcy tego miasta mogą liczyć na wysokie płace, niewielkie różnice w zamożności oraz doskonałe warunki do zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, czyli tak zwany work-life balance. Jeżeli chodzi o polskie miasta, proszę sobie wyobrazić, najwyżej sklasyfikowana została Warszawa, 32 miejsce na świecie, tuż za nią plasował się Wrocław, miejsce 34, a pierwsza setka to jeszcze dwa kolejne polskie miasta, Lublin 87 i Kielce 92. I co państwo na to? Halo Kielce, halo Lublin, czy jesteście tam? Dajcie zdać. 17 minut do 17 nam pozostaje, perfekt za nami. Floydzi jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś.

0: Wicy samej, kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.

0: High Hopes. To Floydie w Esterok. To tak a propos jeszcze tego rankingu najlepszych do życia miast na świecie. Lublin górą, pisze pan Wiktor na Messengerze. Przypomnę, 80. miejsce w tym zestawieniu. Pierwsza setka na świecie, no jest to osiągnięcie, co by nie mówić. No i w tej setce nie ma miasta, z którego pochodzi kolejny zespół.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A w latach 90. na pewno panował tam dobry klimat dla rocka, czego najlepszym przykładem jest zespół Ira, któremu do dziś zresztą ten klimat Radomia chyba sprzyja. W drodze nowa płyta, a niedawno ukazał się ten nowy singiel zwiastujący to wydawnictwo. Za każdy dzień Ira na koniec godziny.
2: O!

0: Nowa Era. Za każdy dzień na finał tej kolejnej godziny wtorkowego popołudnia. 3 minuty pozostają do 17:00. Za chwilę Ania i kolejny raport na naszej antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ja sobie świetnie radzę bez polskiego auta, dlatego jeszcze Anglikiem, szkółkiem po prawej stronie. Pozdrawiam.
4: Ale to jest opcja. Jak radzisz sobie bez auta? Przełożyłem kierownicę na drugą stronę.
5: Matko, słuchajcie, ja
4: dzień bez auta. Jest auto?
5: To nie jest łatwa sprawa.
4: To jest car, yeah.
6: Odpowiadam. Taką pogodę należy się ubrać. Spodnie, buty i ortalion. Miłego dnia.
4: Ortalion szary.
5: No, ja bym chciałam zapytać teraz, Kondzio, jakie masz dzisiaj spodnie?
4: Krótkie. No bo zobacz, jak nieprecyzyjnie pan poradził. Spodnie, buty, ortalion. Jakie spodnie?
5: No tym, w sensie, to jest buty? Niebywałe, ale jemu po prostu, temu naszemu Kondziowi wieje w szkitki.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Dramat w podstawówce. 11-latek zaatakował uczennicę toporkiem. Mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Chodzi o ceny paliw. Turcja, Grecja i Egipt w raporcie Podium tegorocznych wakacji.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Trwa wyjaśnienie okoliczności dramatycznego ataku w szkole w miejscowości Ptaki niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do ataku doszło dziś rano, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Na linii nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska, która zna szczegóły. Agnieszko, co udało się ustalić?
3: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
4: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
3: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
5: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem, no przestraszyłam się tego.
3: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
6: Wykonano tomografię komputerową głowy, trwa dalsza szczegółowa diagnostyka.
3: Potwierdza Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK w Białymstoku.
6: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
3: Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzie znalazło się na terenie szkoły.
2: To jest raport.
1: Szef MON-u twierdzi, że wszystkiemu winna wizyta przywódcy Chin. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołał jego wizytę w Pentagonie. Jutro wicepremier miał spotkać się tam z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
7: To wczoraj była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem, również z osobami odpowiedzialnymi za wojsko i całodniowe zaangażowanie sekretarza Hegsetha, znajdziemy dogodny termin.
1: Tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz, a do USA udali się wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W Waszyngtonie mają przede wszystkim rozmawiać na temat powstania w Polsce stałej bazy amerykańskiej armii. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się ona najzwyczajniej nie zmieścić na tak zwanych totemach cenowych.
8: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania, choćby nawet w postaci standów, czy takich po prostu stojących informatorów informujących o tych cenach paliw.
1: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest ona zgodna z rzeczywistością.
9: Jeżeli stosowane na danej stacji urządzenia, na przykład pylon cenowy lub wyświetlacz dystrybutora nie pozwalają na prawidłowe pokazanie ceny, przedsiębiorca powinien zastosować inne rozwiązanie zapewniające konsumentowi czytelną i jednoznaczną informację o aktualnej cenie. Może to być na przykład dodatkowa tablica lub plakat umieszczony w odpowiednio widocznym miejscu.
1: Mówił Bartosz Klimczuk z UOKiK.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Turcja, Grecja i Egipt. To tam najchętniej spędziliśmy tegoroczne wakacje. W kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągały też mniej oczywiste regiony. Lato za nami, czas na podsumowanie tegorocznego sezonu. Jak spędziliśmy wakacje, sprawdził Krzysztof Płowecki.
10: Coraz chętniej odkrywamy Polskę, ale krajowe wyjazdy są zazwyczaj krótkie. Często to przedłużone weekendy, a pobyty rzadko trwają dłużej niż tydzień. Z badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że coraz częściej odwiedzamy też okoliczne miejscowości i lokalne atrakcje, a taki trend utrzymuje się mniej więcej od pandemii.
11: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
10: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Wśród najpopularniejszych kierunków w tym sezonie niezmiennie wybieraliśmy Bałtyk i Góry, ale coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy na Podlasie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Ostatni dzień lata zaprzyjaźnił się z jesienią. Jest pochmurny, deszczowy, wietrzny i chłodny i taka pogoda utrzyma się do soboty. A temperatura dziś od 12 stopni na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich od 9 do maksymalnie 13 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: No tak, tak najłatwiej, coraz chłodniej w naszym kraju, to najlepiej wyjechać gdzieś w ciepłe kraje. Dlatego dzisiaj kolumna bez Zygmunta i taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez czas jakiś. Ja mówię dzień dobry w trzeciej godzinie naszego wtorkowego spotkania. Michał Cieślik, jest 6 minut po 17. Zapraszam bardzo gorąco. Od Nirwany i kawałka About a Girl tę właśnie godzinę rozpoczniemy.

Where the Streets Have No Name, to jest YouTube, SC Rock. No i z prostego rachunku wychodzi 50, półwiecze, 25 września 1976 roku doszło do tego słynnego spotkania przyszłych członków YouTube w takiej przyciasnej kuchni rodziców Larry'ego Mullena przy 60 Rosemont Avenue w Dublinie. No i tę właśnie datę uznaje się za moment powstania zespołu. Jak dobrze liczymy, to w najbliższy piątek minie 50 lat od powstania jednej z najbardziej legendarnych kapel na świecie. Oczywiście będziemy świętować tę rocznicę w najbliższy piątek, a tymczasem coś się dzieje, coś nadchodzi, coś jest na rzeczy. Zespół YouTube zamieścił w social mediach taki tajemniczy wpis: In the silence, the devil rock and rolls. I do tego jeszcze zdjęcie, więc można się spodziewać, że coś jest na rzeczy. Nowa muzyka nadchodzi. Nie mówiąc o nowej płycie. 14 minut po godzinie 17. Będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie. Teraz Manam na naszej antenie. To Luciola.

0: Red Hot Chili Peppers i Californication w ST Rock. 24 minuty po 17. Za chwilę zagram Państwu bardzo skoczny, chyba najbardziej skoczny utwór w tej godzinie. Take Me Out to będzie Franz Ferdinand, a potem kolejny raport na naszej antenie. Już teraz gorąco zapraszamy.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: To jest Franz Ferdinand i Take Me Out w Esterok. 17.30 pojawiła się na zegarze. Ania w studiu z kolei się pojawiła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Za chwilę raport, ale zanim to może posłuchamy głosówki, bo pan Marcin napisał do nas, wysłał głosówkę, nagrał ją wcześniej, że niby do mnie, ale to też trochę do ciebie. To
1: słuchamy.
2: Dzień dobry, panie Michale. Ja chciałem powiedzieć coś odnośnie pani Ani, bo zawsze jest taka spokojna i wyważona, a dzisiaj niebezpiecznie i niepokojąco ekscytuje się, kiedy mówi o tych pająkach i tym, co łapią w swoją sieć. I no, ja tutaj jestem daleko, ale no, niech pan uważa na siebie.
0: A i co pani na to?
1: A? Proszę pana, może pan być spokojny, nie ma żadnego zagrożenia, bo ja dodam i wyjaśnię, o co chodzi z tymi pająkami. Latające pająki w okresie babiego lata wykorzystują długie nici pajęczyny, jak miniaturowe latawce, i wszystko po to, aby prądami powietrza podróżować na odległości nawet setek kilometrów. Tu chodzi o podróże.
0: A ja myślałem, że to chodziło o arachnofobię. Nie, nie, to nic z tych rzeczy.
3: SK Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Trafił już do aresztu 17-latek zatrzymany przez ABW. Paweł G. miał planować masowy zamach terrorystyczny na szkołę i meczet. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Oprócz próby zamachu nastolatek usłyszał również zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz publicznego propagowania nazizmu i nienawiści rasowej. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.
3: To jest raport.
1: Ponad 100 bezpłatnych wydarzeń i pomoc specjalistów. W Łodzi rusza tydzień zdrowia psychicznego. Od 5 do 10 października mieszkańcy będą mogli skorzystać z konsultacji psychologicznych, warsztatów, wykładów i spotkań.
4: Będzie można obcować z kotami w kociarni w łódzkim schronisku dla zwierząt. Będzie można skorzystać z zajęć bibliotecznych, z leczenia gongami. Także nie tylko takie stricte konsultacje, ale również wiele innych wydarzeń towarzyszących.
1: Mówiła Katarzyna Trenda-Pisera, rzecznik osób niepełnosprawnych w Łodzi.
3: SK Rock Sport.
1: To ostatni krok do strefy medalowej. W ćwierćfinale Mistrzostw Europy broniący tytułu polscy siatkarze zagrają dziś z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel.
5: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie. Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
1: A jakie są prognozy kibiców?
6: No zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
7: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo. Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
8: Wierzę w naszych chłopaków.
1: Pierwszy gwizdek w ćwierćfinale Mistrzostw Europy o 18, a na zwycięzców w półfinale czeka już Francja, która pokonała Rumunię 3-0. I jeszcze Formuła 1 i zmiana od przyszłego roku. Komisja samochodowa zatwierdziła skrócenie dystansu wyścigów z 305 do 290 km. Zmiana ta wpisuje się w założenia nowych przepisów. Dotyczą one jednostek napędowych w 2027 roku i kładą większy nacisk na moc silnika spalinowego kosztem mocy układu hybrydowego.

0: Ciekaw jestem, czy państwo wiedzą, ale to był pierwszy typ producentów popularnego serialu Przyjaciele na ten utwór otwierający każdy odcinek tej właśnie serii. Ostatecznie stanęło nad Rembrandt i I'll Be There For You, choć R.E.M., Shiny, Happy People, kto wie, może też by się sprawdziło w tej roli właśnie. R.E.M. już za nami w ST Rock, a skoro mowa o serialu Przyjaciele, czyli w oryginale Friends, tego dnia, czyli 22 września w 1994 roku, amerykańska stacja NBC wyemitowała pierwszy odcinek tej właśnie popularnej komediowej serii, która stała się kultową na przestrzeni lat i po tych ponad 30 latach nadal powraca się do tego serialu, nadal cytuje się gagi z tego właśnie serialu. No, w różnych stacjach telewizyjnych można oglądać powtórki. No i nie byłbym sobą jako fan wielki tego właśnie serialu, gdybym nie odtworzył jakiegoś fragmentu, jakiegoś gagu. No wiadomo, że typów jest naprawdę całe mnóstwo, no ale może, nie wiem, z tym spróbujmy. Czy pamiętają państwo, jak Ross kupił sobie kanapę i poprosił przyjaciół o pomoc we wnoszeniu kanapy?
1: Here we go, pivot! Pivot! Pivot! Pivot! Pivot! Pivot!
2: Shut up! Shut up! Shut up!
0: Tak było, proszę państwa. 32 lata dzisiaj mijają od emisji pierwszego odcinka serialu Przyjaciele.

0: Daj proszę, uderz w stół, a pan Piotr od razu wysyła zdjęcie na Messengerze. Zdjęcie wszystkich 10 sezonów Przyjaciół na płytach. No też taki zestaw posiadam, panie Piotrze, no i kto wie, może przy okazji tej rocznicy dziś wieczorem ponownie zrobię z niego użytek. No jest na to wielka szansa w każdym razie. Niecały kwadrans pozostaje do 18. Chwila przerwy, po niej wracamy z System of a Down, Toxicity. Lada moment.
1: Reklama. Rachunki osobiste. Rachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Foo Fighters i Everlong. To już na koniec tej godziny i naszego wtorkowego spotkania, bo 4 minuty pozostają do 18. Za chwilę najnowszy raport, potem radar. No a my znowu słyszymy się jutro o tej samej porze, czyli w porze kolumny Zygmunta między 15 a 18. Państwa zapraszam tutaj do Eskirok, do siebie. No i za chwilę kibicujemy też naszym siatkarzom, którzy powalczą o półfinał Mistrzostw Europy. Za chwilę rozpoczyna się mecz z Niemcami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
3: Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
4: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
3: Polki.
5: A, w samolocie?
3: Polki.
5: Ach, wspaniałe. Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to
3: wyglądało. Wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu, i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
2: Melina.
6: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Big Out.
2: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
7: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Trump w wojnie w Ukrainie przemawia na zgromadzeniu ogólnym ONZ. Śmiertelnie postrzelił mężczyznę w Bukowinie. Są zarzuty dla 52-latka. Kibice wierzą w zwycięstwo. Siatkarze walczą o półfinał Mistrzostw Europy.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Czas skończyć z zabijaniem, tak w kontekście wojny w Ukrainie, mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu, argumentując, że co miesiąc giną tam tysiące ludzi. Jak przekonywał amerykański prezydent, Rosja i Ukraina zmierzają do zakończenia konfliktu. Bardzo blisko współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie się spodziewają. Oni mają już tego dość.
2: They've had it.
0: O wojnie w Ukrainie Trump będzie za około godzinę po 19 czasu polskiego rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim.
1: To jest raport.
0: Usłyszał zarzuty, przyznał się do winy. 52-latek, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego, usłyszał zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Dodatkowo także posiadania środków odurzających. W czasie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, ale zdaniem prokuratury były one bardzo chaotyczne.
3: Czuł się zagrożony, bo ktoś chodził po dachu, ktoś mu się włamuje do komputera. Wyszedł z domu, w związku z tym zabrał do plecaka broń, aby ją wypróbować, bo mu sama wystrzeliła w nocy. Udał się do lasu, gdzie spotkał pokrzywdzonych, którzy na jego widok zaczęli uciekać. Oddał w ich kierunku strzały.
0: Mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt dla 52-latka. Mężczyźnie grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Największy na świecie pod względem dziennej produkcji koncern naftowy Saudi Aramco wznowił eksport ropy rurociągiem wschód-zachód. Wcześniej, jak informowały saudyjskie władze, magistrala została uszkodzona przez irackie bojówki sprzymierzone z Iranem. Szczegóły zna Mateusz Kłystun. Mateuszu, co to wznowienie przesyłu oznacza w praktyce?
4: Przede wszystkim to, że koncern będzie mógł przesyłać ropę z portu Yanbu nad Morzem Czerwonym do rafinerii na zachodzie kraju. Rurociąg wschód-zachód ma ogromne znaczenie dla eksportu saudyjskiego surowca. Jego maksymalna przepustowość wynosi około 4 milionów baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej produkcji. Każda przerwa w jego działaniu może więc wpływać na globalną sytuację na rynku ropy. Dla kierowców nie oznacza to jednak, że ceny paliw na polskich stacjach od razu spadną. Jeżeli przesył będzie stopniowo wracał do pełnych możliwości, te ceny dopiero wtedy mogą się stabilizować, a ryzyko kolejnych podwyżek będzie mniejsze.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kibice wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi siatkarze ruszają właśnie do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem drużyna z Niemiec. O nastroje przed meczem kibiców pytał nasz reporter.
5: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
6: Wierzę w naszych chłopaków.
7: Zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
5: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo.
0: Mecz Polska-Niemcy właśnie rusza, a na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja, która pokonała Rumunię 3-0.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Przed nami pochmury na noc, miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 6 do 11 stopni. Środa pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, w Tatrach opady śniegu. Temperatura od 11 stopni na północnym wschodzie, około 15 w centrum, do 18 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat, lokalnie około 10 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zerkniemy na kulisy przejęcia nazwy Muse przez Marka Zuckerberga oraz sprawdzimy plotki dotyczące pojawienia się Axla Rose'a w studio nagraniowym. I to z pewną niewiastą. I to nie wcale w cylindrze. Ale zanim to wszystko, zapraszam wraz z Bolkiem, Lolkiem i Atomkiem na nasze wtorkowe spotkanie. Bo tak sobie myślę, że to jest najlepsza muzyczna załoga pod słońcem. Trochę tego słońca jak na lekarstwo. I podobnie z deszczem dzisiaj, jadąc do radia, zaliczyliśmy wszystko. 4,5 minuty po godzinie 18, wtorek. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na nasz wtorkowy radar.
10: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy. C cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Dziwne rzeczy, drodzy państwo, dzieją się w Stanach Zjednoczonych. Niejaka pani Carrie Underwood była ostatnio widziana z panem Axlem Rose'em w studio. Podobno pracują nad projektem muzyki rockowej. I właściwie tutaj można postawić kropkę, bo niewiele wiemy więcej. Natomiast wiemy, że ich przyjaźń trwa właściwie od wielu lat. Te występy Guns N' Roses u boku właśnie pani Carrie Underwood odbywały się wielokrotnie na różnych festiwalach, chociażby także całkiem niedawno, kiedy dołączyła artystka, by wykonać kilka klasyków zespołu Guns N' Roses, w tym m.in. Sweet Child O' Mine, Paradise City czy Welcome to the Jungle. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni to zrobiła u boku swojego wielkiego przyjaciela Axla Rose'a. Natomiast do tej pory nie było takiej sytuacji, że państwo spędzali czas razem w studio, tworząc jakieś nowe dźwięki. Musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, by poznać więcej szczegółów a propos tej współpracy. Musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć także na ekranach naszych własnych różnych urządzeń ten utwór i cały koncert. Koncert Restart, który już niebawem w streamingu 8 października o godzinie 20. I do tego tematu także będziemy wracać. To Los Cebula i Krokodyle Łzy.

Coś przycichło wokół zespołu POD. Jeszcze 3-4 miesiące temu panowie chwalili się, że zrobili płytę, na której znajdzie się 13-14 piosenek. Nagrali wszystko. Wokale, bębny, gitary w 12 dni. Mówili, że kawałki wyszły po prostu genialnie i są z tego materiału niesamowicie dumni. My też byśmy chcieli być dumni z tego materiału, dlatego zwracamy się do muzyków zespołu POD. Czekamy tutaj w Warszawie i nie tylko w Warszawie, w całej Esterok. Panie i panowie, to teraz, skoro już tak czekamy i czekamy, no to chociaż pochylmy się nad zespołem, gdzie nazwa no już płyty dawno padła. Ba, padła nawet data premiery nowego krążka Editorsów. 8 studyjny album Surface Echo and Sound 30 października będzie miał swoją premierę. No, panowie mówią, że co prawda zawsze kojarzyli się raczej z tym melancholijnym obliczem zespołu. Wspominają o tym, że raczej ich muzyka kojarzyła się do tej pory z mrokiem, no to teksty często niosą ze sobą znacznie więcej ciepła i nadziei. I także podobne tej nadziei i tego ciepła ma nie zabraknąć także w tym utworze. To nowi Editorsi, to Seriously w Esterok.

0: Jeśli nie widzieliście tego wyjątkowego teledysku, za którym stanął David Fincher, polecam bardzo serdecznie. Bo to imię i nazwisko, co prawda wtedy, kiedy powstawał ten numer, nie było aż tak bardzo znane, ale później pan David poszedł w świat kina, no i stał się absolutną legendą kina. Wyreżyserował takie arcydzieła jak Fight Club, The Social Network czy genialny film 7.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A kto pomyśli, jak czują się te biedne samochody, które same zostaną pod blokiem w garażu i co, mamy o nich dzisiaj nie pamiętać? No nie, tak nie można.
3: Ale ustaliliśmy wspólnie, że te auta dzisiaj świętują sobie dzień bez kierowcy.
4: A, i co, myślisz, że robimy imprezę w garażu? No.
5: W sytuacji wygląda tak rzeczywiście, że koledze omsknął się paluszek.
4: Chyba tobie. Proszę Państwa, było tak, że Gądziu mówił, słuchajcie, tylko pod żadnym pozorem w trakcie piosenki nie można naciskać tej klawiatury, bo ona jest bardzo czuła. Mm. I właśnie ją nacisnął.
3: No chyba ty. Drodzy Państwo, prawda była taka, że po prostu komar usiadł, klawiatura jest bardzo czuła, palec pojawił się na spuście i dlatego Metallica raz jeszcze dla
1: wszystkich. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
6: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

To klasyka, której przedstawiać nie trzeba. Chociaż podobno w sklepach muzycznych lepiej nie sięgać po te dźwięki. To Stairway to Heaven, to Led Zeppelin Westerrock, a przed nami chyba te najważniejsze informacje dotyczące przyszłości zespołu Muse a propos mediów społecznościowych. Bo to, że ostatnio Mark Zuckerberg wymyślił sobie nowe narzędzie, nowego asystenta Muse, no i trzeba było nagle nazwę zabrać zespołowi. No i dzisiaj wiemy, że Matt Bellamy zdradził, że Zuckerberg skontaktował się z nim jeszcze przed premierą nowego asystenta. Przesłał mu również testową wersję programu. Matt Bellamy mówi, że sam Mark jest w porządku. Jak mówi, nie jest taki zły. Natomiast to nie było jakieś wrogie przejęcie. Jak mówi, rozmawialiśmy o tym. Zaprosił mnie na spotkanie i porozmawialiśmy. Rozmowa miała dotyczyć tego, żeby przede wszystkim te prawa do nazwy Muse nie były wykorzystywane tak, jak sam zespół nie chce. Jak mówi Matt, chodzi o znak towarowy. Powiedziałem, nie ruszajcie muzyki ani gadżetów. Mogę więc sprzedawać koszulki z napisem Muse AI, ale nie mogę stworzyć sztucznej inteligencji o nazwie Muse. No, myślę, że chyba nawet nikt nie myślał, że Matt Bellamy ma takie pomysły. To Supermassive Black Hole, no i dźwięki sprzed ładnych kilku lat.

0: Linkin Park Westrock, a fani tego zespołu czekają na to, co wydarzy się 30 września, kiedy to będą mogli na ekranach kin zobaczyć wyjątkową produkcję, która ukazuje powrót zespołu po 7-letniej przerwie spowodowanej śmiercią Chestera Benningtona. Zobaczymy kulisy od kameralnych sesji studyjnych z 2022 roku przez pracę nad albumem From Zero, aż po wielki koncert w São Paulo z udziałem nowych muzyków tego zespołu, Emily Armstrong i Colina Britena. Czekamy, drodzy Państwo, na to, co wydarzy się w polskich kinach. Widziałem, że już powoli można te miejsca sobie bukować na premierę kinową filmu Unshatter zespołu Linkin Park.
1: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. SK Rock Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co wydarzyło się na ostatnim koncercie Judas Priest. Dodam, że to pierwszy raz taka sytuacja. Sprawdzimy także, co dalej z festiwalem Ozziego Osborna. Ale zanim to wszystko, czas lekko odświeżyć to muzyczne miejsce. A pomagać nam będą oczywiście panowie ze Stonesów, to Paint It Black. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszamy.

No i chyba nie taki scenariusz wyśnili sobie fani Judas Priest a propos wczorajszego koncertu w ramach swojej europejskiej trasy koncertowej, ponieważ panowie wczoraj dotarli do Londynu. Natomiast wydarzyła się bezprecedensowa rzecz. Pierwszy raz w 56-letniej karierze Judas Priest na scenie nie zobaczyliśmy Iana Hilla, czyli basisty Judas Priest, a zastąpił go pan Rimera z Uriah Heep. Co ważne, pan Ian Hill dołączył do zespołu w roku 70, a więc od 56 lat był na każdym koncercie. No i bardzo szybko pojawiło się także oświadczenie samego zespołu, ponieważ fani byli dosyć mocno zaniepokojeni. Ian doznał poważnego uszkodzenia ścięgna w lewym ramieniu, więc niestety nie mógł zagrać na naszym koncercie, napisali muzycy i dodali, że Ian składa naszym fanom serdeczne podziękowania za troskę i zrozumienie. A my czekamy na więcej informacji, co dalej z Ianem Hillem i czy pan Rimera z Uriah Heep będzie towarzyszył także Judas Priest przy okazji kolejnych koncertów w ramach tej trasy koncertowej.

to już, skoro wiemy, kto jest winny, to opowiedzmy o wspieraniu tym razem bliskiej osoby w najtrudniejszych momentach, o podnoszeniu się po bolesnych doświadczeniach i próbie pozostawienia za sobą tego, co niszczy. I o tym właśnie Nickelback będzie śpiewać w swoim najnowszym utworze Leave Me Behind, przy okazji także promocji swojej nowej płyty Everything Under the Sun. Premiera już ostatniego dnia października.

0: Trochę zazdroszczę tym z Ameryki Północnej, których jeszcze dopadnie Metallica przy okazji trasy M72 Tour, bo taki jest pomysł na 2027 rok. Wiemy, że towarzyszyć na scenie będzie im także zespół Limp Bizkit. Sam Fred Durst napisał w mediach społecznościowych, zapowiadając te wspólne turnę, hasłem Limptalica 27. Mi się to bardzo podoba, zresztą ci, którzy pamiętają to, co działo się te 20 kilka lat temu, pamiętamy trasę Summer Sanitarium Tour 2003, gdzie na jednej scenie pojawiła się nie tylko Metallica, ale także Linkin Park, Deftones, no i właśnie wspomniany zespół Limp Bizkit. Warto jest także takie rzeczy przypominać po tych 23 latach.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.

To nowość od brytyjskiego duetu Royal Blood. A my nie tylko przy Wielkiej Brytanii, jak się okazuje, pozostaniemy, ale także zrobimy małą festiwalową wycieczkę do Stanów Zjednoczonych. Jak dzisiaj wieści nowy post Ozzfestu, Ozzfest zawita do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Jest też podpis pod tą grafiką. Więcej informacji wkrótce. Gdzie spodziewacie się Ozzfestu 2027? Dzisiaj pytają organizatorzy tego festiwalu, bo to, że brytyjska edycja Ozzfestu odbędzie się w Villa Park w Birmingham, to już wiemy. Wiemy także, że rodzina Osbornów przygotowuje ten cały niesamowity festiwal i trochę się obawiam też tego pomysłu amerykańskiego, bo wolałbym, żeby ta przyszłoroczna edycja udała się idealnie w Wielkiej Brytanii, a dopiero później może warto to jednak eksportować nieco szerzej, także na kolejny kontynent. No, trzymam bardzo mocno kciuki, głównie za Jacka Osborna i Sharon Osborn, bo to oni będą głównie zajmować się stworzeniem tego wyjątkowego festiwalu, no i powrotem tak naprawdę do tych wspomnień sprzed lat. To Dreamer, to Ozzy Osbourne w SC Rock.

0: Nie mam złudzeń, że jeśli w latach 90. dorastaliście i ktokolwiek was straszył filmami pokroju Laleczka Czaki, Gremliny czy Freddy Krueger, to wiedzcie, że wystarczyło obejrzeć tylko teledysk do tego utworu, a tam demonicznie uśmiechnięty klaun zrobiony z rur i drutów, który jeździ na pojeździe i dosłownie porywa, no i terroryzuje młodzież. Tak wyglądał właśnie teledysk do tego utworu. No przyznam, że MTV nie było zachwycone a propos tego teledysku sprzed lat.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Gdziekolwiek jesteś.
4: Gdziekolwiek jesteś.
2: W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
7: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nowego headlinera openera. Zerkniemy także na nowy pomysł YouTube a propos pewnego świętowania.

Ale zanim to wszystko, sięgnijmy po cover holenderskiego duetu Boland and Boland, choć prawda jest taka, że cały świat zna raczej tę wersję tego utworu. To Status Quo, to In the Army Now. Takim coverem rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania w Radarze. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

wyobraźcie sobie miejsce, w którym znajdziecie 50 lat historii zespołu U2. Występy na żywo, największe teledyski. I to wszystko właśnie się rozpoczęło. Pamiętamy, jak w marcu tego roku Metallica odpaliła własną stację na platformie YouTube, gdzie można oglądać to właściwie jak kanał telewizyjny. 24 godziny na dobę z metą. To teraz panowie z Irlandii także pozazdrościli. Ten kwartet z YouTube także ma swój własny kanał na YouTube. Polecamy bardzo serdecznie, oczywiście nieco później. Dlaczego mówię, że nieco później? Bo mamy małe przecieki a propos tego, że po 21 fani YouTube powinni być przyklejeni do głośników. A fani Patti Smith powinni być przyklejeni do tego namiotu przy okazji przyszłorocznego openera. Tak, drodzy Państwo. To jest nasza nowa headlinerka a propos openera i tego, co wydarzy się 1 lipca. Ten stage to właśnie tam pani Patti Smith ze swoim People Have the Power.

Co prawda plotki mówią o tym, że Axel raczej w studio jest widziany ze swoją przyjaciółką, a nie ze Slashem. Ale Slash wspominał, że płyta Gansów tuż, tuż. To tak na otarcie łez. To teraz przed nami, drodzy Państwo, pojawią się dźwięki o dystansie. Jak mówi Josh Homme z formacji Queens of the Stone Age, to o tym, jak ktoś może być całym twoim życiem, a potem po prostu zniknąć. I o dziwnym poczuciu dezorientacji, kiedy

0: To jej ówczesny partner. Christopher Ward wpadł na pomysł tego tekstu w 1987 roku. Jechał wtedy autobusem pełnym fanów zmierzających do Memphis na obchody 10. rocznicy śmierci Presleya. Tak, drodzy Państwo, bo to jest hołd dla króla rock'n'rolla. Zresztą sam tekst opisuje szał fanów i wpływ jego muzyki na ludzi oraz jego nagłą śmierć.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Ja z tą nostalgią swoją VHS-ową, to jeszcze tak muzycznie jestem bardzo nostalgiczny i słynny Queen na Wembley, jakbym mógł zobaczyć, to marzenie, nie? To jest dla mnie filmik, gdzie Freddie Mercury robi to swoje ejo ejo z publicznością. Tak. Tego koncertu zazdroszczę, że nie było mnie jeszcze na świecie, nie było mi dane widzieć.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

I mimo tego, że w teledysku do tego utworu za perkusją widzimy Atoma Willarda, to prawda jest taka, że w studio ten utwór nagrał słynny perkusista sesyjny, pan Josh Freese, który jeszcze do niedawna bębnił w zespole Foo Fighters, a obecnie jest perkusistą Nine Inch Nails. A propos ciekawostek, to przed nami wyjątkowe trzy siostry prosto z Meksyku, które całkiem niedawno gościły także w Warszawie na swoim koncercie. The Warning i Ritual w SC Rock.

0: I tym ostrym akcentem kończymy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie w Radarze. Co prawda wspominałem w tej godzinie, że formacja YouTube doczeka się własnego kanału nadawczego. To trzymajcie się mocno, bo Jaro też przygotował pewien irlandzki kanał nadawczy przez kolejną godzinę na antenie Eski Rock. Zostawiam was w dobrych muzycznych objęciach, a my słyszymy się jutro po 18. Michał Prokopowicz, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja sobie świetnie radzę bez polskiego auta, dlatego jeszcze Anglikiem z kółkiem po prawej stronie. Pozdrawiam.
3: Ale to jest opcja. Jak radzisz sobie bez auta? Przełożyłem kierownicę na drugą stronę.
4: Matko, słuchajcie, ja
3: dzień bez auta. Jest auto?
4: To nie jest łatwa sprawa.
3: To jest car, yeah.
5: Odpowiadam. Taką pogodę należy się ubrać. Spodnie, buty i ortalion. Miłego dnia.
3: Ortalion szary.
4: No, ja chciałam zapytać teraz, Kondzio, jakie masz dzisiaj spodnie?
3: Krótkie. No bo zobacz, jak nieprecyzyjnie pan poradził. Spodnie, buty, ortalion. Jakie spodnie?
4: No tym, w sensie, to jest buty? Niebywałe, ale jemu po prostu temu naszemu Kondziowi wieje w szkitki.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok.

Jaro Sobiera, dobry wieczór. Out of Control, absolutnie debiutancki singiel zespołu U2, który ukazywał się pierwotnie we wrześniu roku 79 na takim mini albumie 3, a rok później został nagrany na nowo i wydany na debiutanckim albumie długogrającym, czyli płycie Boy. Dziś cała audycja przeznaczona właśnie na U2, bo za 3 dni minie równo 50 lat od pierwszego spotkania chłopaków w kuchni rodzinnego domu Larego Millena Juniora. Pojawili się w odpowiedzi na jego anons, który wywiesił wcześniej na szkolnej tablicy ogłoszeń w dublińskiej Mount Temple High School, w której byłem w marcu. No i pojawili się kompletni amatorzy. Bracia Dave i Dick Evansowie umieli coś tam zagrać na gitarze. Adam Clayton miał trochę sprzętu, a pozostali Peter Martin, Ivan McCormick i Paul Hewson no nie potrafili się wykazać nawet podstawowymi umiejętnościami, a ten ostatni miał jednak na tyle bezczelny sposób bycia, że od razu w zasadzie został tym, który przewodził w grupie. A ponieważ nie potrafił na niczym grać, to została mu rola wokalist. No i z tego powodu pewnie czuł się od samego początku bardzo ważny. I kuchenny band nazwał się Feedback, potem chłopcy zmienili nazwę na The Hype, by koniec końców stać się U2. Dziś w audycji To był dobry rok powędrujemy przez całą ich historię, grając chronologicznie to, co nagrywali, by pokazać, jak zmieniali się przez te 50 lat. Drugą płytą była Gloria, a na niej najbardziej lubię to I Fall Down.

to z płyty War. Two Hearts Beat as One. Dwóch najważniejszych muzyków U2, czyli Edge i Bono, tworzyli ten album, będąc od siebie ponad 7 tysięcy kilometrów. Bono razem ze świeżo poślubioną Ali spędzał miesiąc miodowy na Jamajce, w domu GoldenEye, gdzie Ian Fleming pisał książki o Bondzie. No a Edge siedział w domu w Dublinie i kombinował, bo był wtedy aktywnym członkiem takiej religijnej grupy Shalom i walczył z myślami, czy porzucić karierę muzyka, i szukał powodów, by zostać w kapeli. I przekonał chłopaków, żeby zajął się zespół mocniej problemami obu części podzielonej Irlandii, żeby postarać się zmienić świat muzyką. No i stąd ten tytuł płyty War. Piosenki konfrontacji, a także piosenki odkupienia, jak pisał Bono w swojej autobiografii Surrender. Ale jak pamiętacie, jeszcze w latach 80. zespół U2 miał dwie różne twarze. Zaczynał jako zespół grający surowego rocka, nawet można powiedzieć nieco osadzonego w punk rocku, by w drugiej połowie zasłynąć, w drugiej połowie dekady, z subtelnych, fantastycznych barw, jakimi wypełniona jest chyba najlepsza, a na pewno najpopularniejsza w ich dorobku płyta The Joshua Tree. Ale do niej jeszcze dojdziemy. By do niej dojść, no nie dało się dokonać takiej zmiany na pstryk. Trzeba było zrobić pierwszy krok i mieli w tym pomóc nowi producenci, którzy się pojawili. Daniel Lanois i Brian Eno. To z nimi zamknęli się w maju roku 84 roku w Slane Castle. Też tam byłem. No i zaczęli podróż w nieznane. The Unforgettable Fire. Przepiękna płyta. A na niej jest na przykład Wire.

Love Comes Tumbling. Ta piosenka powstała podczas sesji nagraniowych do wspomnianego przed chwilą albumu The Unforgettable Fire, no ale na płytę koniec końców nie trafiła, pojawiając się na początku w kwietniu 1985 roku, najpierw na stronie Bestsingla tytułowego, a miesiąc później na kultowym dziś mini-albumie Wide Awake in America. No właśnie, Ameryka. To było miejsce, o którym chłopcy marzyli od samego początku, starali się tam jeździć i koncertować, no i koniec końców o tej Ameryce chcieli nagrać płytę, która pierwotnie miała nazywać się The Two Americas, czyli dwie Ameryki, ta z marzeń, no i ta prawdziwa. Ta pełna naiwnych marzeń i wiary mieszkańców, że wszystko jest możliwe, no i ta z czasów Ronalda Reagana. Cięć budżetowych, bezrobocia, przestępczości czy interwencji zbrojnych USA. Potem był pomysł, by krążek nosił tytuł The Desert Songs, bo Bono uważał, że połowa lat 80. to okres duchowej pustyni, no i stąd ta sesja fotograficzna zespołu na pustyni, która zaowocowała wspaniałymi zdjęciami Antona Corbina z drzewem jozłego w tle. Holenderski fotograf robił kilka lat wcześniej tam sesję dla kapitana Beefheart'a, no i wpadł na pomysł, by podobne kadry trafiły na okładkę płyty U2. No a potem Bono wpadł na pomysł, by album nazywał się The Joshua Tree. Płyta, która zmieniła

irlandzką grupę w naprawdę światową mega gwiazdę pojawiła się w sklepach w marcu roku 87. I jest na niej takie przecudowne nagranie. Running to Stand Still.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.
7: To był dobry rok.
0: To był dobry rok.

druga połówka audycji. To był Dobry Rok. Rozpoczęła się od piosenki, która była już numerem, na który czekałem jako fan tego zespołu. Pierwsza płyta, na którą czekałem odliczając dni do premiery. Rok 91. Nowa Polska. Nadzieja u nas przemieszana z chaosem pierwszych lat demokracji. No i czekałem, to jeszcze nie były czasy, kiedy można było łatwo i tanio kupić płytę kompaktową, tylko chodziło się z kasetami do przegrywalni. I tam przegrywałem sobie w 91 roku album Achtung Baby. Spora zmiana, jeżeli chodzi o stylistykę YouTube. Panowie zaczęli z dźwiękiem mocno kombinować, ale to, co zrobili na kolejnym albumie, no to było już naprawdę coś wyjątkowego. Album Zuropa. Krążek, który powstał zaledwie 6 tygodni podczas przerwy w gigantycznej trasie koncertowej Zoo TV Tour. To był moment, który był w ich historii bardzo szczególny, bo oni spędzali wtedy wiele tygodni otoczeni ścianami monitorów w takim wielkim chaosie medialnym. By oddać ten technologiczny szum, w studiu postanowili tradycyjne instrumenty nieco odstawić na bok. Uznali, że elektronika stała się bardziej idealnym narzędziem do zilustrowania zimnego, scyfryzowanego już wtedy ich zdaniem świata. No, a do tego za konsoletą usiedli ludzie, dla których elektronika była naturalnym środowiskiem, czyli Brian Eno, ojciec muzyki ambient i mistrz ze syntezatorów, i Flood, czyli producent, który wcześniej pracował na przykład z Depeche Mode czy Nine Inch Nails. Some days are better than others.

0: To był dobry rok w ESC Rock.
1: Jeśli płyta z Europa dla fanów klasycznego YouTube była szokiem, to co dopiero powiedzieć o albumie, który był kolejnym, czyli albumie Pop. YouTube zatrudnili DJ-ów i producentów ze sceny elektronicznej. Do Fluda, który został w składzie, pojawili się jeszcze Howie B czy Steve Osborne. To jest płyta, na której tradycyjna perkusja Larry'ego Millena Juniora w wielu miejscach jest zastąpiona przez pętle, różnego rodzaju automaty bębnowe czy sekwensery. No, brzmi naprawdę chwilami wyjątkowo kosmicznie. Taki numer jak Miami, czy też ten numer, który otwierał promocję tej płyty, Discotheque. No, czegoś takiego YouTube przed 97 rokiem nie grali. No, trochę na zurobie, ale na pewno nie w latach 80. Jednym z najbardziej kosmicznych dla mnie numerów z tej płyty, ale jednocześnie takim, który się naprawdę podoba, jest Mofo.

Mofo z albumu Pop z roku 97 roku, który oznacza dla YouTube koniec muzycznych eksperymentów. Potem już nie byli zespołem, który był tak odważny. Nie, że nie nagrywał ładnych piosenek, po prostu już nie kombinował i nie szokował. Będziemy teraz wędrować do roku 2004, gdy panowie wydawali album, który był pierwszym, który rozdawaliśmy na antenie. Świeżo powstaje wtedy Eski Rock. How to Dismantle an Atomic Bomb. Wyraźne odejście od mrocznych i naszpikowanych elektroniką eksperymentów z lat 90. Na tej płycie najpiękniejsza jest piosenka o miłości. A Man and a Woman.

Cedarwood Road. Tytuł tej piosenki odnosi się do konkretnego adresu. 10 Cedarwood Road to północny Dublin, miejsce, w którym wychowywał się Paul Hewson, wspomniany już tu dzisiaj kilkukrotnie, czyli Bono. Piosenka nostalgiczna, no ale rok 2014 i Bono już nie młody, wracający coraz chętniej do przeszłości, pewnie dobrze mu się kojarzącej. To z albumu Songs of Innocence z roku 2014. Przez wiele lat, tak jak wspominałem, zespół U2 nie zachwycał mnie swoimi kolejnymi piosenkami. To się zmieniło dopiero w tym 2026 roku, gdy panowie wypuścili zupełnie niespodziewanie krótko po sobie dwie epki. Fragmentem jednej z nich będziemy się za moment żegnać. Tyle, że jeszcze jedną rzecz muszę Państwu powiedzieć, bo U2 za moment ogłosi, podobno w ten dzień, kiedy będzie dokładnie 50. rocznica ich spotkania w kuchni, czyli za 3 dni, szczegóły dotyczące premiery ich nowego studyjnego krążka. I wczoraj pochwalili się fragmentem nowej piosenki, która nazywa się Silence albo Silentio. Oto ten fragment. Zapowiada się bardzo dobrze. No to czekamy na nowy krążek U2, a dzisiejszą godzinkę z chłopakami, których historia za moment będzie liczyć 50 wiosen, zakończymy fragmentem jednej z epek, która już się w tym roku ukazała. To z tej drugiej, która dla Państwa we fragmencie wybrzmi na koniec. Easter Parade, U2. Jarosław Bierajewicz, dzięki, do usłyszenia.

0: był dobry rok w SC Rock. Reklama.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Julinku!
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama.

Czekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz.